przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: No, kochani, wskakujemy w tego swojego Cadillaca, a może być i Perpedes, wskakujemy w jakieś buty, w jakieś kapcie i ruszamy w ten nowy dzień w kierunku roboty zapewne, ale nie zapomnijcie zacząć ją z nami, z Radiem Złote Przeboje na Dzień Dobry. Miriam Lipińska, Piotr Jachim, Piotr Jaworski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy, kłaniamy się. Za chwilę szósta i wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ten dzień, który budzimy razem, to czwartek, to jest 18 czerwca. Skoro szósta, to wiadomości radia Złote Przeboje i Miriam Lipińska.
1: Premier komentuje kolejny wątek afery wokół młodego lekarza milionera. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. I ważna umowa o obronności między Polską a Niemcami. To musi być wyjaśnione do spodu. Tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w tym najnowsze informacje o tzw. saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z KO Dawid Kacprzyk. Premier zaznaczył, że od tych, których nazwiska pojawią się w kontekście saloniku VIP, będzie oczekiwał wyjaśnień.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
1: Kacprzyk, od którego astronomicznych zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach, jeden pozostał w wyrobisku, nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli ciało górnika. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy. Dotyczy obronności.
3: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: A w nich na koniec sprawdzamy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. I mamy dobre wiadomości, bo choć nie ma już niższej akcyzy na paliwa, ceny maksymalne trochę spadły. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Rządowy pakiet paliwowy ma zakończyć się latem. Wtedy zniknie też mechanizm ceny maksymalnej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
5: Od poniedziałku na ulicy Pułaskiego na osiedlu Henryków prowadzone są prace wodociągowe. Na początku zajęto fragment skrzyżowania ulic Szałwiowej i Pułaskiego, a ruch w tym rejonie odbywa się zwężonymi pasami. Nie ma obecnie możliwości skrętu z Pułaskiego w ulicę 15 sierpnia. Dalej ulica będzie zamykana na poszczególnych odcinkach. Tak będzie do końca lipca.

0: rana w Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba, chociaż nie zabraknie też chmur. Zdaniem synoptyków jednak nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 23 stopni, ale na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro możemy spodziewać się skoku temperatury, bo termometry mają w dzień pokazać nawet 28 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej pojawi się święto w bardzo nieodpowiednim dniu, bo jak święto sushi, to raczej w poniedziałek.
2: No prawda? I po szóstej zameldujemy się także na porannym apelu i zastanowimy, w czym by tutaj do roboty pójść. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, dokładnie 4 po szóstej gramy No Mercy.

0: 11 minut po 6, Jamelia w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No i Dzień Dobry mówimy wam właśnie w czwartek, 18 czerwca i o tej nieludzkiej porze zaglądamy teraz do kalendarza.
1: No dzisiaj obchodzimy Dzień Ewakuacji oraz Dzień Sushi. Z kolei 34 lata temu rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć komórkowa PTK Centertel.
2: No, kawał historii, kawał czasu minęło. A czy szare komórki państwa, słuchaczy, kochanek, już działają na pełnych obrotach od samego rana? 22, 4, 4 i 3, 0. O to pytamy. Dzwońcie do nas, dajcie znać, jak się macie. 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy apel poranny. Gramy wam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Memu miastu na do widzenia. To dla tych, którzy właśnie skończyli trzecią zmianę. Jest 12 po 6.

0: Everlasting Love. Tak wam gramy 17 minut po 6 w ten czwartkowy poranek. Umiejętności wokalne wyssała z mlekiem matki, bo tak się składa, że mama Sandry była śpiewaczką operową i latami występowała w niemieckich i austriackich operach. Dzień dobry.
1: No i proszę, dzień dobry. Jest 18 minut po godzinie 6. Tu radio Złote Przeboje. Już za chwilę szwedzka grupa Army of Lovers. Szwedzi na mundialu radzą sobie tak dobrze, tu chcieliśmy przypomnieć, jak my jakieś 40, a może i 50 lat temu. Crucified, zagramy, bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Ashford i Simpson, tak wam gramy w ten czwartkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. A gdyby państwo, słuchacze, kochani, nie zauważyli, to trwa mundial. No trwa głównie nocą, więc resztki kibiców w Polsce prowadzą teraz nocny tryb życia. A czy teraz w ogóle żyją? Jeśli tak, to jak się mają? 2-2-4-4-3-0, apel poranny, zaczynamy. No to pan kibic w jakiej sprawie, halo?
1: A ja mam takie głupie pytanie. No. A to jest jakaś różnica, czy nasza reprezentacja gra z trenerem, czy bez?
2: Głupia odpowiedź brzmi, nie ma różnicy. Ja powiem krócej, że nie ma też różnicy, czy nasza reprezentacja gra, czy nie. Jak się pozbędziemy słowa trener, to wychodzi na jedno. 22-4-4-3-0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel, a teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Dżem i na inne pytania. Nie, o polską piłkę już w ogóle pytać nie będziemy. Jest minuta po 6:30.

0: Sailing on a Seven Seas. To była grupa OMD, która już 24 sierpnia zagra na scenie warszawskiej Progresji.
1: Słuchaj uważnie Radia Złote Przeboje i wygraj złoty bilet na koncert OMD w Polsce.
0: Już o 9.30 kolejne bilety pojadą do Was, ale najpierw zadanie do wykonania.
2: Chcecie pobawić się na koncercie OMD, to wejdźcie czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl i tam rozwincie po swojemu. Ale jest śmiesznie, fajnie, skrót OMD. Czekamy na Was. Jest za 21 minut godzina 7, a już za kilka minut w radiu Złote Przeboje zaśpiewa nam Billy Ocean.

0: Złote przeboje w drodze.
1: We wtorek rozpoczął się remont ulicy Spalinowej. W związku z pracami zamknięty jest całkowicie odcinek między ulicami Grenadierów a Międzyborską. Pojedziecie objazdami prowadzącymi przez Grenadierów, Aleję Waszyngtona oraz Międzyborską. Zmiany obejmują również trasę autobusu 158. Utrudnienia mogą potrwać do połowy sierpnia.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w wielu firmach mamy owocowy czwartek i szefowie sprawdzają owoce naszej pracy. Mm-hmm. My to pominiemy milczeniem i chcemy pokazać o czymś innym, o tak zwanym dress code.
2: No czyli gdyby w firmie obowiązywał dress code według twoich zasad, to w czym byś chodził, chodziła do pracy? No nie wiem, kapcie zamiast szpilek na przykład?
1: Tak, a może piżama do biura obowiązkowa? O, zadzwońcie pod numer 22 44 30 i powiedzcie, w czym wy byście najchętniej poszli do roboty, po prostu. Albo napiszcie o tym na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
2: A czy strój Adama się liczy? Za najciekawszy pomysł wręczymy oczywiście złotą kawę porannego programu z elegancko ubranymi prowadzącymi na pudełko. Zatem dzwońcie 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Super America, dla Ameryki to była piosenka od grupy Red Box, a w radiu Złote Przeboje za 5 minut dla całej Polski, najważniejszej tylko sprawdzone wiadomości, a w nich, no byśmy kochani zdrowi byli.
1: Tak, tak. Prokuratura wchodzi do akcji w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie i działającego w nim saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. A co chcą sprawdzić śledczy, o tym w wiadomościach o 7.00.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: 18 czerwca, mamy dzisiaj, to jest czwartek, no i punktualnie 7:00. Miriam Lipińska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Jest ruch prokuratury w sprawie afery wokół warszawskiego szpitala południowego. Minister sprawiedliwości o sprawie kierowcy recydywisty z 5 zakazami prowadzenia auta. A na koniec o różnicach w zarobkach kobiet i mężczyzn powstał specjalny kalkulator. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Kacprzyk został wczoraj zwolniony ze szpitala południowego. Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta. A mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, o co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
5: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
4: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Zagranica. Kolejny rosyjski atak rakietowy na Kijów. W ukraińskiej stolicy i kilku regionach ogłoszono alarm powietrzny. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macronem. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. A w dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: W nich na koniec o kalkulatorze do obliczania luki płacowej, czyli różnic między zarobkami mężczyzn i kobiet.
6: Kalkulator luki płacowej powstał po to, żeby pokazać, jaka jest różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, która nie wszędzie wygląda tak samo. Czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
4: Mówi Anna Jurek z Łódzkiego Stowarzyszenia Tkalnia, które przygotowało internetowy kalkulator luki płacowej. Bazuje on na oficjalnych danych GUS-u, a kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Anglicy są mocni. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu pokonali Chorwację 4-2. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na Mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Gana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie. Koszykarzy w piątym meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80. I prowadzą teraz w finałowej serii 3-2. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Przypominamy, że od poniedziałku w Alei Niepodległości przy Filtrowej prowadzone są prace torowe oraz modernizacja infrastruktury ciepłowniczej. Tramwaje nie kursują na odcinku między Nowowiejską a stacją metra Pole Mokotowskie. Zostały skierowane na objazdy. Wprowadzono linię zastępcze, a pasażerów dodatkowo obsługuje autobus 174.

0: Dzisiaj w Warszawie powinno być w miarę pogodnie, chociaż na niebie nie zabraknie też chmur, z których jednak zdaniem synoptyków nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą około 22 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co z kolei będzie na nas dzisiaj całkiem dobrze wpływać. Jutro także będzie pogodnie, ale zdecydowanie cieplej, bo termometry mogą pokazać nawet 28 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej coś dla tych, którzy kochają muzyczne lata 80. Szykujcie się na koncert grupy OMD. Możecie zdobyć bilety. My powiemy wam, jak te bilety zdobyć.
3: Z okazji czwartku po siódmej będą też rozmówki polsko-polskie, a w nich będziemy żywić, ale nie siebie żywić, tylko gorące uczucia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 6 minut po siódmej. Teraz do śniadania. Idealny, najlepszy. Las Ketchup.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie właśnie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD, a Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie. Nie czekajcie, tylko zgłoście się do zabawy, no jeśli chcecie posłuchać takich dźwięków na żywo. No byłoby miło posłuchać tego live. No i żeby zdobyć się podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD.
2: Orkiestra Młodocianych Drapieżników albo odjazdowy męski duet. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. No i zabawnie, po swojemu rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najfajniejsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dziś o 9.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Lady Punk w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No istnieje taka legenda, że panowie w trakcie prac nad płytą tacy sami na zmianę pracowali w studiu i oglądali film Blues Brothers. To nawet jedna z piosenek otrzymała tytuł John Belushi po aktorze właśnie, który wcielił się w postać Jake'a Bluesa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, 20 minut po godzinie 7. Tu radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ponieważ lato i wakacje tuż, to już za 10 minut w naszych rozmówkach polsko-polskich będziemy żywić gorące uczucia. A co to i do kogo to? No posłuchajcie, polecamy się.

0: polsko-polskie.
1: Czyli kolejny odcinek cyklu, który pozwala dogadać się różnym pokoleniom Polaków, a w nim pojęcie nieco archaiczne, czyli stare jak węgiel, mianowicie żywić uczucia.
2: Każdy wie, że uczucia, zwłaszcza te romantyczne, należy karmić, na przykład kwiatami i czekoladkami, ale nie o to tu kaman. Żywić uczucia to odczuwać i nosić w sobie określone emocje wobec kogoś lub czegoś.
1: Co ważne, to jest długotrwały proces pielęgnowania w sobie konkretnego stanu emocjonalnego. Co ważne, to jest długotrwały proces pielęgnowania w sobie konkretnego stanu emocjonalnego. A że my jesteśmy z natury pozytywni i romantyczni, to skupimy się dzisiaj na uczuciu gorącym, zwanym też afektem.
2: No i wytłumaczymy młodzieży, że żywić gorące uczucia to w zasadzie to samo, co kraszować na kogoś, czyli podkochiwać się w kimś, a hasło "ona jest moim kraszem" oznacza, że bardzo mi się podoba.
3: I love you so much!
1: No i wszystko jasne, a na koniec mamy ostrzeżenie przed pułapką językowo-żywieniową. Jak się żywi gorące uczucia do psa, to nie jest hot dog.
4: Będę go zjadł.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Na Pradze Południe trwa remont ulicy Kapelanów AK, popularnego łącznika w rejonie Jeziorka Balaton. Droga została zamknięta na odcinku między ulicami Abrahama a Nowaka Jeziorańskiego. Objazd wyznaczono przez Nowaka Jeziorańskiego, Fieldorf, Anila i Abrahama. Wymieniane są chodniki, krawężniki i nawierzchnia jezdni. Tak będzie do sierpnia.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Każdy musi przyjść do pracy w koszulce z memem. No fajnie by było. Dzisiaj się zastanawiamy razem, w czym chodzilibyśmy do pracy, gdybyśmy to my wybierali ten tak zwany dress code. 2244430, no to słuchamy.
2: Cześć, droga poranna załogo.
1: No cześć.
2: No cóż, określenie dress code mówi wyraźnie, że do pracy należy przychodzić w dresach.
3: Ja na pewno do swojej pracy ubrałabym się w boderach, żeby odpłynąć w marzeniach, że już nigdy nie będę pracować.
4: No tak, dobra, no tak. No lanie wody to generalnie nasza specjalność. A wy w czym byście najchętniej chodzili do roboty, gdybyście to wy mogli wybrać ten tak zwany dress code, a może płetwy, żeby odpłynąć w siną dal? Zadzwońcie pod 2244430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł wręczymy złotą kawę naszego porannego programu. 2244430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: się śmieje Edyta Bartosiewicz i zegar. Tu chcielibyśmy powiedzieć, że fajnie, że wskazuje godziny w czwartek. Szkoda, że nie w piątek jednak. Za 5 minut będzie 8 i wiadomości w radiu złote przeboje. A co w wiadomościach? To na przykład zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego. Wrócił do Polski, zdaje się. Prawda to? Prawda?
1: Prawda, oczywiście, jak najbardziej. Ale powiemy też o tym, jak zachowują się ceny paliw po tym, jak rząd zaczął wygaszać pakiet CPN i o plażach bez barier to w Polsce. A gdzie? Powiemy o 8.00.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: 18 czerwca, mamy w kalendarzu czwartek, jest 8. Miriam Lipińska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Mimo powrotu pełnej stawki akcyzy, ceny paliw mocno nie podskoczyły. Prokuratura w Szpitalu Południowym sprawdza tzw. salonik VIP. Za chwilę także o plażach bez barier. Stopniowe wygaszanie rządowego pakietu paliwowego i powrót pełnej stawki akcyzy nie spowodowały póki co wielkich podwyżek cen paliw w Polsce. To dzięki podpisaniu przez USA i Iran wstępnego porozumienia kończącego wojnę. Jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
4: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach.
3: A dziś benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 36 groszy za litr. To nieco mniej niż wczoraj. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka, szefa SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy zajęli się już natomiast tak zwanym salonikiem VIP w Szpitalu Południowym. Według medialnych doniesień mieli z niego korzystać politycy KO i ich rodziny, gdy byli przyjmowani w szpitalu poza kolejką. Na wyjaśnienia tych, którzy z saloniku korzystali, czeka premier Donald Tusk.
5: Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
3: Na razie pracę w Szpitalu Południowym stracił sam Dawid Kacprzyk.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zrabowane podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
6: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia, czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
3: Do Polski wrócił także m.in. fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia kupiły blisko 30 terenowych wózków, którymi można bez trudu jeździć po piasku. Są też specjalne wózki dla dzieci. Co ważne, wszystkie wózki będą do wypożyczenia całkowicie za darmo.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Przypominam, że na Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z Łazienkowską prowadzone są prace przy budowie kolektora Mokotowski Bis. W kierunku Wilanowa wyłączono lewy pas przed skrzyżowaniem oraz jeden pas za nim. Zawieszony pozostaje również przystanek Legia Stadion. Utrudnienia w tym miejscu będą wprowadzane etapami wraz z postępem prac.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w Warszawie powinno być pogodnie. Na niebie nie zabraknie też chmur, chociaż raczej nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, choć na to musimy poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie, co powinno dobrze wpływać na osoby, które są wrażliwe na jego wahania. Jutro szykuje się podobna aura, ale zrobi się zdecydowanie cieplej, a w weekend temperatura ma przekroczyć 30 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej walenie na Lubelszczyźnie. Będą pływały radośnie. A jakim cudem, usłyszycie o tym za chwilę.
2: Po ósmej wystąpią też znikające lodówki, a my powiemy, gdzie znikają i dlaczego. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 5 minut po ósmej gra dla nas Lubega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: dobywa się bursztyn, no i jak się okazuje, znaleźć tam można i ciekawsze rzeczy.
1: W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa, właśnie na Lubelszczyźnie, odkryto fragment żuchwy walenia sprzed 38 milionów lat. A to znaczy, że wtedy na Lubelszczyźnie był ocean, w którym pływały prehistoryczne wieloryby.
2: I to jest bardzo dobra wiadomość, bo skoro Lubelszczyzna miała dostęp do morza, to może i Radom w końcu się doczeka. A teraz, proszę Państwa, wracamy do dwunożnych naczelnych i do jakich dwunożnych? Jennifer Lopez w Radiu Złote przyboje na Dzień Dobry. 13 minut po 8.

0: Next Door to Aldis i grupa Smokey w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jej skład zmieniał się wielokrotnie, ale panowie istnieją i koncertują od, uwaga, 54 lat, czyli mniej więcej tyle, ile wasi prowadzący, tylko trochę krócej niż ostatnie mamuty. Jest 20 minut po 8.
1: A to już ostatnia szansa, żeby dorzucić swój głos do dyskusji o tym, w jakich ubraniach chodzilibyśmy do pracy, gdybyśmy mogli sami wybrać. Dzwońcie na 224430, a za najfajniejszy głos już za 10 minut wręczymy naszą poranną kawę w prezencie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w wielu firmach owocowy czwartek. No i z tej okazji zastanawialiśmy się, czym by zaowocowało, gdybyśmy to my wybierali firmowy dress code. Czyli w czym chodzilibyśmy do roboty. No to czas na podsumowanie.
2: Ktoś kiedyś powiedział, ubieraj się do takiej pracy, jaką chciałbyś mieć, a nie taką, jaką masz. No to ja bym musiała się ubierać do pracy jak Khaleesi z Gry o Tron.
3: Najchętniej do pracy poszedłbym w piżamie.
4: Ja do pracy przychodziłabym w płaszczu przeciwdeszczowym. Oby wszystko po mnie po prostu spływało.
5: Dobre. Tak, żeby wszystko po mnie spływało i tego nam wszystkim życzymy, a za ten głos wręczamy złotą kawę porannego programu do użytku wewnętrznego, żeby nie spłynęła. Tym samym problem i co ja mam na siebie włożyć mamy z głowy, a jutro z okazji nadciągającego lata dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Set on you, George Harrison. Fachowcy mówili, że to najzdolniejszy z Beatlesów, że potrafił zagrać prawie na wszystkim jego kompozycje. No tak jak ta, przetrwały dekady. No i z przyjemnością gramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, żeby napędzić czwartek. Za 20 minut będzie dziewiąta.
1: Czwartek, czwartunio, czwartuniunio. Prawie nasz ulubiony dzień tygodnia, bo to wiadomo, że piątek ten najfajniejszy. Powolutku zbliżamy się do piątku. Sprawdzimy także, jak się będzie jechało wam do pracy. Wyjedziemy na drogi, a później z naszych i waszych ulubionych osiemdziesiątek, m.in. Pet Shop Boys. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem. Złote przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja.
1: Złote przeboje w drodze.
2: W centrum Warszawy nadal obowiązują utrudnienia związane z remontem torowiska. Na Rondzie Dmowskiego prowadzone są prace przy przejazdach przez tory, przez co jadący ulicą Marszałkowską nie mają możliwości przejazdu na wprost i są kierowani w okolice Alei Jerozolimskich. Wprowadzono także tymczasowe zawrotki. Zachowajcie ostrożność.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pet Shop Boys i Cessin, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 9 minut przed 9. Idą wakacje, a jak urlop, to przecież w polskim domu tradycyjnie musi być remont. No i tu mamy ważną podpowiedź.
1: Mamy nowe trendy w kuchni. Znika z niej lodówka. Na szczęście nie całkiem, ale już nie jest charakterystycznym i dominującym elementem. Teraz na topie są modele do zabudowy, które wtapiają się w otoczenie i są bardziej eleganckie.
2: Ja, jako człowiek, który często szuka lodówki po ciemku, twierdzę, że elegancja nie jest ważna. Lodówka ma być jak mężczyzna. Wystarczy, że ma piękne wnętrze. O!
0: Dokładnie.
2: I to wszystko, czego dziś chcę, a na poparcie piosenka Izabeli Trajanowskiej o tym tytule właśnie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Czy w czwartek za 8 minut będzie 9:00?

0: Wszystko, czego dziś chcę, to żeby był piątek, ale już niedaleko, niedaleko. Przypomina radio Złote Przeboje na dzień dobry. Bliżej, bo 4 minuty zostały nam do wiadomości, a w nich wystąpi Lalka.
1: Tak, sprawdzimy, jak idą prace nad ekranizacją Lalki. Bolesława Prusa zdradza, że twórcy mocno film okroili. A więcej w wiadomościach o 9:00.

0: Mamy godzinę 9, niezmiennie czwartek, 18 czerwca dzisiaj, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Miriam Lipińska.
1: Intensywne sejmowe prace w sprawie ustawy o lekarskich pensjach. Szef biura Blaskiej. Sąd zdecydował w sprawie wniosku o unieważnienie krakowskiego referendum. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz, milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu powiatowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiSu będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Tymczasem Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym przez rząd projektem ustawy umożliwiającej zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Koalicja chce też ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, minister obrony, a z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
2: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
1: Za limitami zarobków lekarzy jest też szef Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego chce od MSWiA informacji na temat zabójstwa w Białej Podlaskiej rosyjskiego aktywisty i krytyka Kremla Simona Skrepeckiego. Wcześniej premier mówił, że wiele wskazuje, że to zabójstwo polityczne. Prokuratura i policja cały czas prowadzą działania operacyjne, mówią prokurator Marcin Kozak i Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
3: Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy, analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi oraz analizujemy zeznania świadków.
4: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami.
1: Trwa poszukiwanie sprawcy zabójstwa. Nie będzie powtórki krakowskiego referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta miasta. Sąd oddalił wniosek o unieważnienie głosowania, a złożył go były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Sąd przyznał, że naruszenia były, ale uznał, że nie ma dowodów, by przełożyły się na decyzję wyborców.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Ekranizacja lalki jest gotowa w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, zostały jeszcze ostatnie poprawki.
6: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciągnięcie.

0: zbieranie esencji.
1: W rolę Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Świetny mecz Anglików. Pokonali na Mundialu Chorwację 4-2. W pozostałych meczach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1, a Ghana z Panamą 1-0. Dziś druga kolejka w grupach A i B, czyli mecze Czechy RPA, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Katar i Meksyk, Korea Południowa. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orhus, a Górnik z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MSK Żylina.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Mamy początek ocieplenia, od teraz temperatury będą rosły. Dziś na termometrach od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Lublinie, Zamościu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie, 25 w Poznaniu i Katowicach, 26 w Krakowie, do 27 w Zielonej Górze. Do tego sporo chwil ze słońcem, synoptycy straszą deszczem tylko miejscami na wschodzie.
2: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
4: A teraz zrobi się gorąco, wakacyjnie i imprezowo. 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
5: No to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwincie wesoło twórcze i fantazyjnie skrót OMD za najlepszy pomysł. Już o 9 wręczymy podwójne zaproszenie. Złote zaproszenie na koncert OMD. 4 minuty po godzinie 9. Za 8 dni przyjdą wakacje i może się zdarzyć, że będziemy śpiewać tak jak Kult, gdy nie ma dzieci. Ha!

0: Don't Wanna Dance to był Eddie Grant, który wychował się w Gujanie, ale jako mały chłopiec wyemigrował do Londynu, a jak tylko dorósł, to przeniósł się na słoneczną wyspę Barbados. Posiada też wyspę prywatną na rzece we wspomnianej już Gujanie. Generalnie artysta ciepłolubny wystąpił w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: A przed nami gorący kawałek z cyklu Wakacyjne imprezowe granie obowiązkowe. No ponieważ w niedzielę przyjdzie lato, a za 8 dni wakacje, no to czas sobie przypomnieć, że do imprezy na plaży albo na tarasie najlepiej pasuje ten oto kawałek. M People... Mówi no na ptak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 10 minut po 9:00.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w gorącą letnią porę w Warszawie odbędzie się wyjątkowy, gorący koncert zespołu OMD. No a my w Radiu Złote Przeboje mamy dla was złote bilety na to wydarzenie.
2: Żeby je zdobyć, na stronie złoteprzeboje.pl musicie po swojemu zabawnie, uroczo rozszyfrować skrót OMD. No i tak zrobiła słuchaczka Monika Złowicza. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to przyznaj się, to mów, jak rozszyfrowałaś OMD, trzy litery OMD.
3: Oczarowanie muzyką doskonałą.
2: O, to dobre no, jest.
1: Naprawdę oczarowana jesteś ich muzyką,
3: tak,
1: lubisz?
3: Tak, dzięki mojemu mężowi, bo to on mi nauczył słuchać mnie muzyki tego zespołu. Dlatego jemu chciałam zrobić niespodziankę.
2: No właśnie, domyślam się, że skoro to jest podwójne zaproszenie, to że męża weźmiesz ze sobą na koncert.
3: Tak, oczywiście, będzie zachwycony, ja też.
2: Słuchaj, no to teraz oficjalnie za tę doskonałą odpowiedź lecą do ciebie złote bilety na OMD w Warszawie.
0: Super! Wygrywasz złoty bilet.
1: Jak to miło zrobić komuś przyjemność od samego rana.
3: Bardzo, naprawdę, zrobiliście mi dzień, naprawdę.
1: No to wyobraź sobie, co się będzie działo 24 sierpnia. Spotykamy się w Warszawie na koncercie OMD, a jutro ostatnia szansa na zdobycie o tej porze podwójnego zaproszenia na koncert OMD w Warszawie. To kochani, nie czekajcie, tylko wchodźcie na złoteprzeboje.pl i tam walczcie o złote bilety.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.

0: Drive Me Crazy, czyli doprowadzasz mnie do szaleństwa, to mogłaby być piosenka o czwartku, no bo fajnie, że jest, ale piątek byłby lepszy. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zaśpiewał. No to tak, umówmy się, czwartek obudzony, a my słyszymy się w piątek.
1: Oj, będzie się jutro działo o poranku, no bo przecież oficjalnie będziemy rozpoczynać weekend. Tymczasem dziękujemy wam wspólnie za budzenie wspólne tego czwartku. Miriam Lipińska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, kłaniamy się, zapraszamy. No a w studiu witamy Gosię Kościelnie.
2: Dzień dobry. Przyjmuję pałeczkę od was teraz i zapraszam na przedpołudnie, na soczystą porcję największych przebojów lat 80. i 90. i lekkie nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając. Czyli pracujemy, ale towarzyszy nam ta sama muzyka i to nas łączy. Teraz Madonna za 10:10.

tak, jest pięknie, Jezu, jak się cieszę. 1983 rok, jedna z najwspanialszych piosenek z najlepszym tekstem świata. Za 5 minut będzie godzina 10:00. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Fotoradar, który niedawno stanął na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej, uległ awarii. Urządzenie zamontowano tam po wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Teraz zepsuł się w nim generator błysku i nie wiadomo, kiedy zostanie on naprawiony. Mimo krótkiego działania fotoradar zarejestrował 550 przypadków przekroczenia prędkości. A w Warszawie rozkręcają się wakacyjne remonty drogowe. W poniedziałek drogowcy pojawili się w Alei Niepodległości. Tam trwa remont torowiska tramwajowego i węzłów ciepłowniczych, mówi Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.
3: Wyremontujemy odcinek torów pomiędzy ulicą Nowowiejską a Armii Ludowej, a Veolia całkowicie przebuduje dużą komorę ciepłowniczą przylegającą do torowiska tramwajowego.
2: Remont zakończy się w połowie września. Na koniec zaglądamy do Otwocka. Tamtejsze Muzeum Wnętrz przejdzie remont. Obiekt zyska salę kinową, przestrzenie warsztatowe oraz ogrzewanie umożliwiające działalność także zimą. Prace rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają 2 lata. Wcześniej, bo za godzinę, powiem więcej o ośrodku Brain, który powstanie w Centrum Zdrowia Dziecka.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Będzie w miarę pogodnie, możemy spodziewać się sporej dawki słońca, choć nie zabraknie też chmur. Podobno jednak nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie. Jutro szykuje się cieplejszy dzień, bo termometry mają pokazać nawet 28 stopni, a w weekend ta temperatura przekroczy 30.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dzień dobry, rozpoczynamy i rozkręcamy przez południe czwartkowe, 2 minuty po godzinie 10. Smakowita porcja największych przebojów lat 80. i 90. przed nami. Jeśli będziecie mieli chwilkę, to mam nadzieję, że też troszkę sobie pokawędzimy dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. A teraz Rick Astley i Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Zadzwonił do Radia Złote Przeboje Błażej z Warszawy i przypomniał mi o pewnym bardzo istotnym zjawisku, które dotyczyło nas, tych, którzy przeżywali swoje młode lata, dziecięce lata w latach 80. i 90. najczęściej i zdarzało nam się coś takiego jak stracenie czegoś, zepsucie się czegoś z tego powodu, że to oszczędzaliśmy, zostawialiśmy sobie na później. Był to dla nas pewnego rodzaju skarb. Zresztą sami posłuchajcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Małgosiu. W okresie, kiedy jeszcze w sklepach naszych papierniczych można było kupić flamastry tylko w podstawowych kolorach, czyli niebieski, czarny, zielony, czerwony, dostałem gdzieś z zagranicy komplet 10 flamastrów. No to już był tam żółty, pomarańczowy, seledynowy, różowy, już taki no mega bajer. No i takie oszczędzałem, nie używałem, no i po 2 latach mi wyschły, no i tyle było radości.
1: Tak było. Przypomniałeś mi to, Błażej, jak niezwykle uwielbiałam swoje fantastyczne flamastry. Wiele, wiele kolorów i też mi wyschły.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Vienna Calling i Falco, rok 1985, a teraz do 93 sobie skaczemy. Dwie panie, dwaj panowie i niezbyt skomplikowane, ale bardzo przebojowe i dobrze zrobione utwory. Od początku było wiadomo, że ktoś postanowił powtórzyć sprawdzony szwedzki sposób na sukces w muzyce. Dwie panie, dwaj panowie. Niektórzy żartowali, że Ace of Base to jest właśnie taka nowa ABBA lat 90. Okazuje się, że droga do sukcesu tego kwartetu, o którym mowa, czyli Ace of Base, nie była łatwa. Co ciekawe, ten szwedzki kwartet został w swoim kraju na początku zlekceważony. Dopiero duńska firma, a dokładnie niejaki Kiel Dwenik, założyciel, zauważył ich oryginalność. Wcześniej Ace of Base występowali razem w szwedzkich klubach, grając techno. Znaczy nie takie zwykłe techno, tylko inspirowane Italo Disco i jeszcze dodatkowo house'em, więc nie bez powodu grupa nie odniosła wtedy sukcesu. Postanowili więc powiększyć skład i uznali, że spróbują swoich sił w popie. No i to dopiero wtedy pociągnęło cały sukces. Ace of Base w Radiu Złote Przeboje 10.28.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać od tego, jak Błażej przypomniał, jak w latach 80. chyba dostał bardzo wyjątkowy zestaw flamastrów. 10 kolorów! I tak je oszczędzał, nie pisał nimi, hołubił, że aż wyschły z nieużywania biedactwa. No, dzwonicie w tej sprawie.
2: Chcę pokrzepić pana, który powiedział o 10 kolorach flamastrów. Pragnę pana zapewnić, 25 lat posiadam pewien zestaw takich flamastrów, piszą do tej pory.
3: W latach 80. dostałem w prezencie takie piękne, krótkie, niemieckie spodnie ze skóry. Szyk, modne i pewnie bardzo drogie, jako nastolatek. Takie oszczędzałem, że po prostu wyrosłem z nich i na jakieś ważne spotkanie. Już się nie zmieściłem, żeby je ubrać.
1: Tak, ja rozumiem ten ból. Pamiętam, jak w latach 80. wędrowałam do Peweksu ze 2 kilometry na piechotę i miałam całe 25 centów przy sobie, żeby kupić sobie ukochane gumy Donald z historyjką. Potem w domu lubiłam na nie patrzeć, odkładać rozwinięcie na później. Potem oglądałam historyjki, ale nie jadłam gum. Po jakimś czasie oczywiście gumy zamieniały się w kamień, kruszały i zjeść się ich już nie dało. Czyż nie piękne wspomnienia nas łączą? 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Co tak bardzo oszczędzaliście w latach 80. lub 90., że aż się zmarnowało?
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Wiadomości z Warszawy.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prace nad nowym torowiskiem w Alejach Jerozolimskich przebiegały zgodnie z planem, ale pojawiły się komplikacje. Na moście wykryto problemy z systemem odwodnienia. To może opóźnić zakończenie inwestycji. Pozostała część robót w tym miejscu jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Skoro o remontach mowa, to w Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupi do niego nowoczesny sprzęt, mówi sam Jurek Owsiak.
4: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
3: Koszt tego urządzenia to 16 milionów złotych. A na Ochocie przy teatrze powstał nowy mural autorstwa Wojciecha Brewki. Przedstawia on motyw dialogu i porozumienia, a jego tło tworzą prace uczestników warsztatów artystycznych. Dzieło ma zwracać uwagę na różnorodność i znaczenie empatii w relacjach międzyludzkich. Za godzinę powiem więcej na temat kolejowych połączeń ze stolicy, które ruszą w wakacje.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
3: Będzie raczej słonecznie, choć na niebie nie zabraknie też chmur, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Tak ma wyglądać do końca dnia pogoda w Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą 22 stopnie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro zrobi się zdecydowanie cieplej. Temperatura w dzień może dobić do 28 stopni, a w weekend zdaniem synoptyków przekroczy nawet 30.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
5: Radio Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 11:00. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając wspominamy sobie jakieś wymarzone rzeczy nasze, które w końcu zdobywaliśmy albo dostawaliśmy. Najczęściej to było w latach 80. i 90. i oszczędzaliśmy je tak długo, aż w końcu się zmarnowały. 2244 i 3-0.

Man Eater i rok 1983 to wtedy właśnie była absolutna gorąca nowość. 8 minut po godzinie 11 słuchacie Radio Złote Przeboje, a przed nami Stevie Wonder, który na miejscami takie no niezbyt delikatne, wścibskie komentarze, że ma aż 7 dzieci, zawsze odpowiadał, że naprawdę to jest najlepsze, co mu się w życiu przydarzyło. Każde życie jest bezcenne i niepowtarzalne, a najbardziej w życiu swym, pomimo ogromnej kariery, ceni swoją rodzinę. A o tym opowiadają też jego piosenki, chociażby ta, która przed nami, Isn't She Lovely? Czy ona nie jest cudowna? I tę właśnie piosenkę stworzył, patrząc na swoją córkę.

0: Robota nie zając.
1: Jaką wymarzoną rzecz w latach 80. i 90. oszczędzaliśmy tak długo, że w końcu się zmarnowała. Beata napisała na robotamałpazłoteprzeboje.pl, że nie zapomni, jak cieszyła się z pachnących chińskich gumek do ścierania w podstawówce. Leżały w piórniku na specjalną okazję tak zwaną, aż niestety przestały pachnieć i skruszały i rozpadły się. Beata, dziękuję Ci bardzo za to wspomnienie. Aż mi się przypomniał ten zapach, jedyny w swoim rodzaju, cudownie pachnących chińskich gumek z lat 80. A te kolory?
2: W latach 80. chodziłyśmy z koleżankami skakać w gumę. Ciężko było zdobyć tą gumę, więc brało się od babci. Babcia kupiła gumę, po czym wzięłam ją z szuflady. Było jej bardzo dużo. No nie chciałam, żeby ona tak szarzała, żeby zawsze była biała, także niechętnie dawałam ją do skakania. Wyszło tak, że guma leżała w szufladzie, świeciła bielością, po jakimś czasie zmurszała. To są wspomnienia z lat 80. moje i na pewno jeszcze wielu, wielu słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie Małgośka.
1: O tak, i słuchamy tej samej muzyki. Do 12 sobie rozmawiamy, bo robota nie zając. 2244430. Jaką wymarzoną rzecz w latach 80. 90. oszczędzaliście tak długo, że w końcu się zmarnowała? Za najciekawszą odpowiedź oddam torbę lnianą Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

A przed nami Kim Wilde w Radiu Złote Przeboje. Koniec lat 80. były dla niej nieprzerwanym pasmem sukcesów wydawniczych i tym większym zaskoczeniem dla wszystkich. W roku 1988 był fakt, że Kim Wilde wystąpi na festiwalu w Sopocie. I to było niezapomniane, bo wtedy na scenę nagle wkroczyli fani artystki z kwiatami, całusom i przytulasom nie było końca. Dwóch mężczyzn nie zamierzało absolutnie opuścić estrady. Tam był taki sympatyczny wąsacz w różowym podkoszulku, który chwycił Kim Wilde, zaczął tańczyć, wirując wokół niej, a drugi uczestnik zdarzenia wykorzystał chwilę, żeby spytać Kim Wilde o autograf. Na scenie w Sopocie pojawiła się potem jeszcze większa grupa fanów, zasypując artystkę kolejnymi bukietami kwiatów i oczywiście pocałunkami. No i w tym momencie organizatorzy dość późno, ale jednak zrozumieli, że wydarzenia dziejące się w sopockim amfiteatrze nie do końca mają wiele wspólnego z profesjonalizmem Kim Wilde.

0: też to ładne. I to w roku 1998 była nowość. Za 4 minuty będzie południe, a w południe najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy razem także prognozy pogody w Radiu Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje.

0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na trasie S8 między Powązkowską a Markami trwa wymiana nawierzchni. Na części tego odcinka położono już nowy asfalt, jednak wciąż nie ma oznakowania poziomego. Pasy zostaną namalowane wtedy, kiedy pozwoli na to pogoda. Do tego czasu trzeba zachować w tym miejscu szczególną ostrożność. Przenosimy się do Zalesia Górnego. Tam policjanci zatrzymali mężczyznę, który zasnął za kierownicą auta stojącego na środku jezdni. 32-latek miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu i nie posiadał prawa jazdy. Dodatkowo był agresywny wobec funkcjonariuszy. Został zatrzymany i grozi mu do 3 lat więzienia. Na koniec dobre wiadomości dla tych, którzy na wakacje chcą jechać pociągiem. Będą nowe połączenia, w tym te obsługiwane przez Pendolino. O szczegółach mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
3: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
2: Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: W Warszawie dzisiaj powinno być całkiem ładnie. Na niebie będzie sporo słońca, nie zabraknie też chmury, ale ma nie padać. Tak nas przynajmniej zapewniają synoptycy. Termometry pokażą około 22 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro będzie zdecydowanie cieplej, bo termometry pokażą nawet 28 stopni. A w weekend ta temperatura podobno przekroczy 30 i możliwe są też burze.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Jeśli myślę o roku 82 w muzyce, no to zdecydowanie może w pierwszej piątce utworów przychodzi mi na myśl właśnie ten, którym dziś rozpoczniemy nasze popołudnie czwartkowe, czyli F.A. David i Words, rok 82. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Jaka wymarzona rzecz w latach 80. czy 90. zmarnowała się, bo tak ją oszczędzaliśmy na później. Małgorzata napisała tak. Z historii na dziś. Moja mama wychowywała nas samotnie, chyba nawet nie w Peweksie, ale w sklepie kolonialnym w naszej miejscowości kupiła paczkę miśków. I jak to miała w zwyczaju, podzieliła na trzy części, dla siebie, dla mojego brata i dla mnie, może wtedy 12-latki. Moje zniknęło od razu, brat z rozsądkiem jak zwykle, a część mojej mamy znalazłam pewnie z pół roku później zakopaną w szafie pod pościelą, już całkowicie niezdatną do spożycia. Mama twierdzi, że schowała je, żeby nam swoją część dać, jak nasze zniknął i zapomniała o nich. Mam 52 lata, a jak zamknę oczy, ciągle widzę te zepsute miśki. Nawet ostatnio już całkiem w żartach jej to wypomniałam. Proszę wierzyć, że te 40 lat temu wcale nie było mi do śmiechu. Oj, wierzę, bo aż się chcę przytulić tę dziewczynkę sprzed lat. Pamiętam te miśki żelowe, magiczne. To było w latach 80. Pod kościołem panie sprzedawały u nas te miśki na sztuki. 2 złote za jednego. Do rączek takich lepkich, dziecięcych dostawaliśmy. Nie zapomnę tego. I też sobie zostawiłam jednego na serweteczce na kiedyś, na później. I usechł, biedak stwardniał. Małgorzato, dzisiaj na ukojenie twojego żalu torba Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Pozdrawiam was wszystkich. Łączą nas te historie i łączy nas nasza ukochana muzyka. Błażej, dziękuję ci bardzo za poddanie i zaproponowanie tego super tematu.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

Z różnymi rzeczami Golden Brown może się kojarzyć. No mnie akurat kojarzy się z kawą, taką złoto-brązową, którą sobie w tej chwili właśnie popijam. 12.30 Radio Złote Przeboje. W 2024 roku Bryan Adams stał się niezależnym artystą, zakładając własną wytwórnię Bad Records i od tego czasu wydał 3-płytowe boksy z nagraniami, co daje łącznie 6 albumów w ciągu zaledwie 2 lat. No a że Bryan Adams koncertuje po całym świecie od ponad 4 dekad, to po koncertach w największych halach w Polsce nadszedł długo wyczekiwany czas na kameralne występy. W czerwcu Bryan Adams w Polsce 2 razy. W Katowicach i w Krakowie. A teraz w Radiu Złote Przeboje.

ta historia się nigdy nie kończy. A przed nami jeszcze jedno przypomnienie o koncercie OMD, bo przyjeżdżają do Polski. Wiadomo, że mają status pionierów muzyki elektronicznej i jednej z najlepszych brytyjskich grup popowych. Nie trzeba was do tego przekonywać. I mamy dla was w tym tygodniu podwójne bilety na ten koncert. Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. To się odbędzie 24 sierpnia. No i proponujemy, żebyście rozwinęli skrót trzech liter OMD. Według własnego pomysłu i kreatywności, używając tylko trzech słów, a pomysły macie świetne. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Zadzwonimy do was jutro, tak jak się stało to już dziś.

Nasza kochana Beata Kozidrak cały maj była z nami w Radiu Złote Przeboje, miała swój program. Ci, którzy słuchali, wiedzą, że było to niezapomniane. No a taka Warszawa wybrzmiała przed chwilą. Za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje, a także prognozy pogody. Zapraszam.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany. Polska przygotowuje się do budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Niemal 200 lat ma najstarsze żyjące zwierzę lądowe. Dopiero teraz trafiło do Księgi Guinnessa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten moment wiemy? Dla Radia Złote Przeboje te informacje zbiera Anna Gwiterek-Zabłocka.
3: Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że zatrzymano mężczyznę, który posługiwał się gruzińskim paszportem. Do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
2: Dziś śledztwo w tej sprawie przejęła Prokuratura Krajowa. Polska przygotowuje się do budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej. W naszym kraju rozpoczęły się przygotowania. Koszt budowy może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Zanim ruszy budowa, będzie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie, co zapowiedział dziś szef Pentagonu Pat Hegseth. Analiza ma potrwać pół roku maksymalnie. Amerykanie już zapowiedzieli, że spodziewają się, że część krajów sojuszu ten sprawdzian obleje, ale inne kraje zdadzą go celująco, ocenił Hegseth. Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości od rana kontrolują warszawskie lecznice, w których pracował Dawid Kacprzyk. To lekarz, który w rok zarobił 1 600 000 złotych, mimo że dopiero rozpoczyna praktykę. Ma 28 lat i nie ma jeszcze specjalizacji. Opozycja zapowiada, że nie zamierza odpuścić tej sprawy i domaga się dymisji na wyższych stanowiskach, także w warszawskim ratuszu. Na listę rekordów Guinnessa zostało wpisane najstarsze żyjące zwierzę. Żółw olbrzymi imieniem Jonathan ma co najmniej 194 lata. Został przywieziony z Seszeli na wyspę Świętej Heleny na Oceanie Atlantyckim jako co najmniej 50-letni osobnik w 1882 roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Dziś chłodniej na północy i na wschodzie i gorąco na południowym zachodzie. I tam możliwy też opady deszczu. Więc od 20 stopni w Suwałkach przez 24 w Warszawie do 27 we Wrocławiu i okolicach. Jutro tam do 32 stopni i burzowo. To ten żółw, to doskonale pamięta nasze ukochane lata 80. i 90. Ten najstarszy zwierz lądowy teraz, oczywiście z tych, o których wiemy. No to pozdrawiamy serdecznie. On tak długo żyje, bo on się nie śpieszy. On na wszystko ma czas i bardzo dobrze. I powinniśmy brać z niego przykład. Gosia Kościelniak. Zapraszam. 3 minuty po 13. Ale przecież szczęśliwi nie liczą czasu.

Wszyscy, którzy interesują się mundialem, pewnie wiele o tym wszystkim wiedzą i znają ciekawostki i wiedzą, co się teraz dzieje, ale ci, którzy się tym nie interesują, a interesują się muzyką, może taką ciekawostkę przynajmniej chcą usłyszeć, że po raz pierwszy FIFA wprowadza obowiązkowe 3-minutowe przerwy na nawodnienie. To ładnie brzmi. W połowie każdej z połów, niezależnie od pogody. Oficjalnie chodzi o zdrowie zawodników w letnich temperaturach Ameryki Północnej, no a nieoficjalnie to także okno na dodatkowe bloki reklamowe. Dla nadawców dwa dodatkowe momenty reklamowe w każdym ze 104 meczów to są naprawdę wymierne pieniądze. Ale jak wiadomo, chodzi wyłącznie o sport. Jaka ja złośliwa jestem. Obywatel GC teraz nie pytaj o Polskę. 13:10, Radio Złote Przeboje.

Foreigner i Say You Will, a przed nami Jennifer Rush. W Wielkiej Brytanii w roku 84 przez 5 tygodni jej wielki przebój zajmował pierwsze miejsce list przebojów, no i trafił do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się singiel solistki w historii tamtejszego rynku angielskiego. Jennifer Rush to przede wszystkim utalentowana autorka tekstów i kompozytorka. Współtworzyła większość swoich największych przebojów, w tym właśnie słynną balladę The Power of Love. No to po raz kolejny oddajmy się tym pięknym nutom Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Pan przed nami, czyli czuję się jak w niebie. Ja się troszkę tak czuję jak w niebie, zawsze w czerwcu, kiedy zbliżamy się do najkrótszej nocy w roku. No i będę szukała tego kwiatuszka świętojańskiego na paproci. Jerzy, ty chyba nie będziesz, ale wiesz co, to jest jeden, jak ja go znajdę, to przyniosę, pokażę.
1: Śpię. Dobra, okej.
0: Okay. Nawet ta najkrótsza noc w roku jest przez pana, przez ciebie?
1: No najbardziej właśnie. Aha. No, najbardziej. No co będę, słuchaj, się rozglądał za kwiatem paproci, jak ja kiedyś złowiłem złotą rybkę, to już mam
0: to
1: też w głowie.
0: Tak,
1: oczywiście,
0: to,
1: że tak.
0: To wystarczy szczęścia.
1: To jeszcze nie czuję się jak w niebie. Z nami poczuję się jak w niebie. Proszę bardzo.

So Phoebe Hawkins, Right Beside You i Radio Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że kinowa wersja Lalki jest już prawie gotowa. Kiedy premiera? O tym też za chwilę wam powiemy.

0: Słuchacie nas w piątek 12 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Niekontrolowany wystrzał z pistoletu w komendzie policji na Mazurach. Doktor Kacprzyk stracił pracę na SOR-ze, dziś może stracić kolejną. Kinowa wersja lalki Prusa prawie gotowa, premiera już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nikt nie odniósł obrażeń, ale sytuacja stwarzała niebezpieczeństwo. W komendzie policyjnej w Działdowie doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Powiadomiony został już także prokurator. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity w trakcie wakacji. Mimo to już wiadomo, że na pociągi będzie brakować biletów, bo wakacje to szczyt przewozowy dla przewoźników. Brakuje wagonów i to jest najsłabszy punkt przy rosnącej lawinowo popularności polskiej kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
2: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
1: Natomiast PKP Intercity nie ma w planach podwyżek cen biletów. Nie milknie afera z młodym lekarzem z warszawskiego Szpitala Południowego, który zarobił 1 600 000 w rok. Doktor stracił już pracę szefa SOR-u, a dziś może stracić mandat radnego w Radzie Dzielnicy Ursus. Żąda tego opozycja, mówi wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
3: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
1: Posiedzenie rady już za 4 godziny. Nowa kinowa wersja lalki Bolesława Prusa coraz bliżej. Film ukończony jest w 80%, tak twierdzi jego producent. Skończony jest montaż, do zmian zostało niewiele, mówi Radosław Drabik.
4: Zakończyliśmy montaż. Aktualnie pracujemy nad muzyką, nad efektami specjalnymi, nad udźwiękowieniem. Nagrywamy postsynchrony. Ciągle jeszcze gdzieś coś zobaczymy, co można poprawić. Uważam, że jeśli film nie jest zamknięty, to należy pracować do ostatniego momentu. Także jeszcze 10-12 tygodni bardzo wytężonej pracy.
1: Premiera kinowej lalki już 30 września.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Maksymalnie 20 stopni dzisiaj w Polsce, tyle pokazują termometry w Warszawie, a w przeważającej części kraju do 18 stopni. Sporo deszczu, ciągle jeszcze może popadać. Kiedy zabrakło im muzyki, a mieli zobowiązania wobec wytwórni, to zaczęli po prostu nagrywać piosenki z bajek Disneya, dla żartu. Płyta sprzedawała się potem w gigantycznych nakładach. Los Lobos, to o nich mowa. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Klip do sztuki latania powstawał na Ursynowie w okolicach Kopecfila na przykład. No byliśmy tam akurat tydzień temu na Dniach Ursynowa. Pozdrawiamy Ursynów, polecamy serdecznie to miejsce jako kultowe. Zresztą same kultowe oczywiście. Największe przeboje lat 80. i 90. to właśnie my tutaj w Radiu Złote Przeboje gramy.

To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Fine Young Cannibals. Nazwę zespół pożyczył sobie z filmu z roku 1960.
1: Natalie Wood and Robert Wagner in their first picture together had the cast of young moderns in All the Fine Young Cannibals.
0: No, takich zespołów, które pożyczyły sobie swoją nazwę od tytułu filmu, jest więcej, na przykład zespół Black Sabbath. Sandra in the Heat of the Night i teraz rok 1985.

0: promocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów. Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja.

Prawda, na Summer w Radiu Złote Przeboje. Jej wieloletnia menadżerka Susan Munao chce upamiętnić artystkę, jednocześnie pomagając innym. Mianowicie tydzień temu ruszyła zbiórka funduszy na badania nad rakiem płuc. Celem jest coroczna zbiórka na rzecz Fundacji Badań nad Rakiem Płuc, na który zmarła. I Dana Summer i siostra organizatorki tejże zbiórki. Jezu, teraz w Radiu Złote Przeboje. Alison Moje, czyli jedna druga duetu, obchodzi dzisiaj urodziny. To wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje.

Absolutny geniusz David Bowie w czwartkowym Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że największe polskie miasta wymienią się tramwajami na czas wakacji. O co chodzi? Wszystko wyjaśnimy. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Tu Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. W kalendarzach 12 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
1: Doktor Kacprzyk traci kolejne funkcje i oddaje część zarobionych pieniędzy. Nadchodzi upał, w weekend do 35 stopni, ale nie wszędzie. Największe polskie miasta wymienią się tramwajami na czas wakacji. Agnieszka Trojanowska, BIS. 28-letni dr Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Poinformowały władze Koalicji Obywatelskiej, a wszystko na kilka godzin przed sesją Rady Dzielnicy, na której opozycja radnych chciała mu mandat radnego odebrać. Dziś także lekarz milioner, który w zeszłym roku w publicznym szpitalu zarobił 1 600 000 zł, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a wcześniej stracił już pracę szefa SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stołeczny Ratusz z kolei donosi, że młody doktor zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych mu środków. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomoc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
2: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
1: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
2: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
1: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii wydał już nawet ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski, lubuskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Według prognoz jutro temperatury pokażą tam 30 stopni, a w sobotę do 35. Historyczne tramwaje z 4 miast Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Fabryki Norblina. Można się tam wybrać na stand-up muzyczny Tomasza Karolaka. To podsumowanie dotychczasowego dorobku artysty oraz możliwość podzielenia się z publicznością swoimi przemyśleniami. Stand-up jest podzielony piosenkami śpiewanymi na żywo. Początek wydarzenia we wtorek o godzinie 20. A w najbliższy piątek z kolei w Pałacu Staszica odbędzie się 16. warszawski piknik archiwalny pod hasłem Podróże w czasie i przestrzeni. W programie znalazły się wykłady, wystawy, pokazy multimedialne, spacery tematyczne oraz gry i konkursy. Wstęp jest wolny, a początek zaplanowano o godzinie 10.30. Także jutro w Parku Czechowickim odbędzie się kolejny seans kina plenerowego. W programie zaplanowano pokaz filmu Cudowne życie. To część wakacyjnego cyklu bezpłatnych projekcji pod gołym niebem, a te są organizowane w każdy piątek o 21.30. I tak będzie do 11 września.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Od 17 do 20 stopni dzisiaj na termometrach, no i pochmurno. Gdzieniegdzie nawet deszcz, ale raczej przelotny. Jak zapewnić sobie długowieczność? Na to pytanie odpowie nam wszystkim dzisiaj Marzena Rogalska. Oczywiście o 15.30, bo właśnie wtedy do mnie wpada. Jerzy Telesiński, koniecznie z nami zostańcie, również dla muzyki. Milan Farmer.

Abdul w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was nie tylko największe przeboje lat 80. i 90. na antenie, ale na żywo też. Kto chce bilety na OMD? Jutro ostatnia szansa na podwójne zaproszenia. Do wygrania będą w naszym porannym programie. Macie czas, żeby zastanowić się po pierwsze, z kim pójść na koncert, a potem, żeby sprawdzić, co trzeba zrobić, żeby bilety wygrać. Powodzenia, szczegóły na złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja.
2: Yes! It is not that funny. That's not.

0: Tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz, chcę cię zapytać o jedno, bo teraz jest taka modna filozofia, taki styl życia, longevity.
1: Słyszałem.
0: Długie życie, bo jak ja cię, wiesz, jakimś słodkim czymś częstuję, to ty tak z dystansem, ty jesteś człowiek taki bez używek, taki, wiesz, grzeczny jesteś, wiesz? Ty się potrafisz ładnie zachowywać w tym życiu. Jak już sobie coś wymyślasz, to ty jesteś konsekwentny.
1: Tak, tak, to prawda, ale to dlatego, że ja wpadłem kiedyś na to, że longevity zacznę uprawiać, zanim to będzie modne, dlatego, że ja już wszystko zjadłem, wypiłem, połamałem już te wszystkie serca, które były do złamania i po prostu tą wajchę w drugą stronę przestawiłem i już po prostu nic nie zostało.
0: Ale, muszę ale, serio, być ale serio, powiedz mi, tak, jak ty to robisz, że ty jesteś taki konsekwentny?
1: To jest takie proste.
0: Jakie proste?
1: Chcesz ciastko? Nie, dziękuję.
0: Aha, czyli muszę się nauczyć tego nie dziękuję?
1: Ale spróbuj. Chcesz ciastko?
0: Tak, chcę, poproszę.
1: Nieźle, nieźle, nieźle. Widzę przestrzeń, widzę potencjał.
0: Do nauki!
1: Bierzemy się do nauki. Słuchajcie.
0: To spróbuj jeszcze raz.
1: Dobrze. Marzena, torcik bezowy z pistacjami.
0: Chcesz? Tak, nie udało się. Spróbuj no nie, coś, czego nie
1: łatwiejsze.
0: Lubię. Spróbuj coś, co jest z granatem. Ten granat jest taki zdrowy i taki modny. No to
1: chcesz z sałatą niczym nie posypaną, taką prosto z ziemią jeszcze, z wyrwaną. Tak, proszę.
0: Nie, dziękuję.
1: No, Marzena, zawsze w ciebie wierzyłem. Nie rozczarowałaś mnie.
0: Będą to ze mnie uda. Ludzie.
1: Na 100%.

25 czerwca, to dokładnie za tydzień, w dniu 17. rocznicy śmierci, fani Michaela Jacksona planują ogólnoświatowy hołd, który będzie polegał na tym, że za pośrednictwem platform streamingowych, płyt winylowych, kaset, teledysków i tym podobnych odbędzie się globalne odtwarzanie całej ponad 6-minutowej wersji Heal the World, czyli tej piosenki, którą właśnie wam zagrałem. Czy fani Michaela mnie słyszą? Czy słyszą mnie fani największych przebojów lat 80. i 90.?

Strangers by Night i CC Catch w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Wyskoczymy do Bangkoku, bo tam polskie siatkarki zagrały z Ukrainkami. Jak im poszło? Już za chwilę wszystko wam powiemy.

0: auto promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 12 czerwca.
4: Podejrzana o zabicie Rosjanina w Białej Podlaskiej jutro słyszy zarzut. Propozycja stałej bazy amerykańskiej w Polsce z pozytywną opinią USA. Polska-Ukraina 3-1 to wynik starcia siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej prawdopodobnie działał sam, informuje policja. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
5: Wiedzieliśmy od początku, że strzelec był jeden, że oddał kilka strzałów i oddalił się pieszo w nieznanym kierunku. Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
4: Sprawca odpowie za zastrzelenie rosyjskiego artysty znanego ze swoich antyrosyjskich wystąpień artystycznych, który występował pod pseudonimem Simon Skrypecki. Podejrzany jutro ma być przewieziony do Lublina. Usłyszy zarzut zabójstwa. Śledztwo prowadzi lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział szef MON-u w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że każda lokalizacja dla stałej bazy USA w Polsce jest bardzo dobra i zapowiedział współpracę przy wyborze miejsca z Amerykanami. Zapewnił, że Polska jest gotowa przeprowadzić konieczne inwestycje i zabezpieczyć teren pod amerykańską bazę. Z kolei szef Pentagonu, Pat Hegseth, zapowiedział dziś przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie. Amerykanie chcą, aby państwa starego kontynentu wzięły na siebie większą odpowiedzialność w kwestii obronności. Po aferze z niebotycznymi zarobkami młodego lekarza w Warszawie dr Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, informuje stołeczny ratusz. 28-letni medyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Teraz skorygował faktury i oddał 0,5 miliona złotych. Premier zapowiedział z kolei kontrolę w szpitalach oraz pracę nad zmianami systemowymi. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych. W sobotę zagrają mecz z Holandią.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Żona potrzebna od zaraz. To współczesna komedia, która przedstawia ironiczne spojrzenie na naszą rzeczywistość, gdzie dla osiągnięcia sukcesu warto zrobić wszystko. Start 25 czerwca o godzinie 19. A w sobotę będziecie mogli wybrać się na targ śniadaniowy na Żoliborzu. Uczestnicy będą mogli zjeść coś dobrego, wypić kawę czy poznać różne kuchnie świata. Nie zabraknie też produktów od lokalnych dostawców, a to wszystko w plenerowej, piknikowej atmosferze. Początek o 9 w Alei Wojska Polskiego na rogu ulicy Śmiałej. W najbliższy weekend szykuje się także Tramwajowa Akademia Koszykówki. To bezpłatne treningi dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Będzie rozgrzewka, zajęcia z trenerami Legii Warszawa oraz konkursy z nagrodami. To w Parku Agrykola od godziny 9.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
3: W Sudetach burze, w zachodniopomorskim deszcz, a na termometrach, no, we Wrocławiu najcieplej, 27 stopni, 26 w Krakowie, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 20 stopni na Podlasiu. Nie wyrzucajcie map. Dlaczego papierowe atlasy samochodowe nadal mają sens w dobie nawigacji GPS? Powiem Wam o 16.30. Przed wakacjami takie rzeczy dobrze wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Fajnie, że ze mną jesteście.

No i pomyślałby kto, że gram wam tu same starocie, prawda? Ha, ha, ha! Zaśmiałbym mu się w twarz, dlatego że Everywhere Fleetwood Mac ma się wspaniale po latach i dzisiaj. 3 tygodnie temu piosenka osiągnęła 24 miejsce i to jej 152 tydzień na liście w ramach fali urodzinowych hołdów dla Stevie Nicks, która 26 maja skończyła 78 lat. No i co? No i wychodzi na to, że koniec maja 2026 roku stał się niniejszym jednym z najbardziej udanych tygodni w całej historii Fleetwood Mac na brytyjskich listach przebojów. Brawo! No i tak właśnie gra wam Radio Złote Przeboje. Strach przed latami.

0: Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. Jedna z najbardziej hipnotycznych, miłosnych piosenek Barry'ego White'a. Zabierzcie ze sobą Radio Złote Przeboje w drogę po pracy do domu. Zabierzcie w drogę na wakacje. A co jeszcze w drodze warto mieć?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Nie wyrzucajcie swoich map, radzi dziennikarz i pisarz Jean-Claude Raspernier, autor książki La France à la carte, i poleca zaopatrzyć się w takie atlasy, dzięki którym można zaplanować ciekawe wycieczki po okolicy bliższej i dalszej, po atrakcjach turystycznych danego regionu, wycieczki samochodowe po krajach europejskich czy najciekawsze trasy rowerowe. Po prostu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: Zablokowany jest przejazd drogą 91 w Łódzkiem po wypadku dwóch samochodów w pobliżu miejscowości Daszyna. Kierowcy muszą jechać objazdem przez zajazd Ambrozja. Po dachowaniu osobówki na drodze ekspresowej S6 w Zachodniopomorskim w pobliżu miejscowości Płoty są utrudnienia dla jadących w kierunku Koszalina. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Pogoda dziś przyjemna do jazdy. Deszcz co prawda przelotnie może jeszcze popadać na północy, zachodzie i w centrum. Burze możliwe na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje. Niedawno razem z nami panowie świętowali 50-lecie na scenie. A jak to się w ogóle zaczęło te 50 lat temu?
1: Z Waldemarem Tkaczykiem spotkaliśmy się w szkole średniej w Ogólniaku w Mławie. No los nas rzucił przypadkowo do tej samej klasy. No jakoś w ciągu pierwszych dni okazało się, że mamy podobne zainteresowania. No a potem to już poszło bardzo szybko.
0: No to kolejnej 50 życzymy panowie i zapraszamy w gościnne progi Radia Złote Przeboje.

0: Killer i Liar w Radiu Złote Przeboje, w którym samą prawdę powiemy w wiadomościach o 17:00. Będziemy ostrzegać przed falą upałów, ostrzega turystów z Polski ambasada Rzeczpospolitej. No właśnie, za chwilę powiemy wam gdzie.
1: Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem albo skwierczeć na plaży jak frytka.
3: W niedzielę zacznie się kalendarzowe lato, a jutro dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek, 18 czerwca. Wiadomości. Zapraszam serdecznie.
5: Całe szefostwo Szpitala Południowego w Warszawie traci pracę po aferze. W hostelu zatrzymany podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białopodlaskiej. Przed kopułą gorąca polskich turystów ostrzega ambasada. Agnieszka Trojanowska, BIS. Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany. To informacje z pierwszej ręki od prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski reaguje w ten sposób na aferę z młodym lekarzem, który był jednocześnie radnym dzielnicy Ursus i z tego powodu musiał wykazać zarobki. Okazało się, że 28-letni lekarz zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych. Po wybuchu afery stracił stanowisko szefa SOR-u w szpitalu, zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowego Rady Lekarskiej, a w odpowiedzi na krytykę skorygował też faktury i oddał szpitalowi 500 000 złotych. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Akcja zatrzymania wymagała od służb dużej ostrożności, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
6: Przebywał w hostelu, tam gdzie przebywają oczywiście inne osoby, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć lub też jakiś inny niebezpieczny przedmiot. Natomiast sprawcy oczywiście nie dało się w żaden sposób uciec.
5: Zastrzelony w poniedziałek 44-letni rosyjski artysta kilka lat temu wyemigrował do naszego kraju. Nie krył się ze swoimi antyrosyjskimi poglądami, czemu dawał wyraz w licznych wystąpieniach. Podejrzane o zabójstwo jutro w Lublinie ma usłyszeć zarzut. Przed falą upałów ostrzega turystów z Polski ambasada RP w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna zapowiada regularne komunikaty w tej sprawie, a na razie przypomina, że należy zachować ostrożność i zawsze mieć ze sobą wodę do picia, nakrycie głowy i krem z wysokim filtrem. Ale nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by poczuć upał nieco mniejszy, bo do 35 stopni w sobotę, ale jednak dotkliwy. Z tego powodu Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia w 3-stopniowej skali dla 6 zachodnich województw. Gorąco zrobi się już jutro. Termometry mają pokazać na zachodzie Polski do 30 stopni.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Na Podlasiu i nad samym morzem 20 stopni, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, w Krakowie 26, a we Wrocławiu nawet 27 stopni. W rejonie Sudetów możliwe burze, a deszcz dzisiaj bardzo możliwy, zwłaszcza w zachodniopomorskim. Na początku lipca rozpocznie się trasa Forever Tour grupy Bon Jovi. Fanów pozdrawiam. Nazywam się Jerzy Telesiński i mam dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Te grupy Bon Jovi oczywiście też.

Men at Work w Radiu Złote Przeboje. Ludziom w pracy, przypominam, pora się wyluzować. Przed nami Beata Kozidrak. No to się umawiamy tak, słuchajcie, nikomu jeszcze nie mówcie, że się wygadałem, ale od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety na jej koncert. Ale na razie cichosza, okej? Okay?

Któregoś dnia przyszły do mnie Maryla z Kaśką Gertner, wspominała Agnieszka Osiecka. Maryla zaczęła myszkować, jak miała w zwyczaju. Wiedziała, że gorsze rzeczy trzymam na wierzchu, a lepsze mam schowane. I tak myszkując, znalazła słowa Małgośki. Zachwyciła się nimi. No i stąd właśnie ta Małgośka, którą zagrałem wam w Radiu Złote Przeboje. A solenizantką sprzed tygodnia, przypominam, Małgośki miały swoje imieniny 10 czerwca, jeszcze raz wszystkiego naj od Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
2: Zdarzenie z samochodem dostawczym utrudnia przejazd ekspresówką S2 w pobliżu Warszawy między węzłami Lotnisko i Opacz. Zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia na Pomorzu na krajowej drodze 55 w pobliżu Kwidzynia. Po wypadku droga została zablokowana. Policja kieruje ruchem lokalnymi ulicami Kwidzynia. Do Polski od zachodu idą upały, te już jutro, a dziś jeszcze przyjemna temperatura, ale burzowo na południowym zachodzie kraju.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: La Isla Bonita i Madonna w Radiu Złote Przeboje. Jeśli to, czym najbardziej na świecie marzycie o tej porze roku, o tej porze tygodnia i o tej porze dnia, to relaks z największymi gwiazdami, to dobre wiadomości. Tomek Brel będzie się tym zajmował.
1: No, dobra wiadomość jest taka, że u nas marzenia, drogie panie i drodzy panowie, się spełniają. Po godzinie 18 w programie Cała Muzyka oczywiście same największe przeboje lat 80. i 90. Będę miał też na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe.

Czasami mam wrażenie, że pewne kawałki absolutnie się nie starzeją, a bądź co bądź, to był rok 1982. Human League w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe, za moment też na pewno sprawdzimy pogodę.

0: Zaczynamy już za chwilę całą muzykę w Radiu Złote Przyboje. Sprawdzimy też pogodę, a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
1: Sport 30 sekund.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły w swoich pierwszych meczach odniosły porażki. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być wyżej, ale w końcówce osłabła. Na domiar złego pomyliła trasę. Triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
1: Pogoda.
0: W nocy dość pogodnie, chociaż możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, przez 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. Jutro sporo słońca, choć na południowym zachodzie i zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. 22 stopnie nad samym morzem, 26 w centrum, do nawet 32 na zachodzie. No, 32 stopnie, no to tak jak w Chorwacji wakacje, proszę bardzo. O planach wakacyjnych gwiazd, zresztą co nieco dzisiaj na pewno będzie w programie cała muzyka. Dzisiaj też koncertowo dobre wieści w przeddzień spotkania z mistrzem muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Już jutro specjalne wydanie programu cała muzyka. Będziemy oczywiście obecni na koncercie Jean-Michel Jarre. A tymczasem przed nami czwartkowy wieczór w programie cała muzyka. Za chwilę Nena, teraz Mister Zoff.

0: Nena w Radiu Złote Przywoje i jej największy hit. Często jest tak, że artyści nie przepadają za piosenkami, które po latach okazały się ich największymi złotymi strzałami. Jak to jest w przypadku Neny? Zapytałem ją o to kiedyś, no i posłuchajcie, co odpowiedziała.
1: Also viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen und so?
2: Wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Tyle Nena. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przeboje. Desiree.

Absolutnie pięknie, Foreigner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lionel Richie, zawsze kiedy go słyszę, przypomina mi się historia, którą kiedyś opowiadał. Otóż podobno siedzieli razem w domu u Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder chciał puścić coś z płyty kompaktowej i przypomniał sobie, że płytę ma w samochodzie. Schodzą do garażu, no i Stevie Wonder zabiera się za prowadzenie. No i od tamtej pory Lionel Richie pół żartem, pół serio twierdzi, że jest przekonany, że Stevie Wonder jednak widzi. No dobrze, Lionel Richie teraz w Radiu Złote Przeboje. Gdyby nie on, pewnie nigdy nie powstałby najsłynniejszy charytatywny utwór świata, czyli We Are The World, który został skomponowany właśnie przez Lionela Richie i Michaela Jacksona.

Lionel Richie. Fani pewnie do dzisiaj wspominają to, co działo się prawie rok temu, na początku wakacji, kiedy to Lionel Richie zaśpiewał w Polsce. No tymczasem początek tych wakacji też wygląda absolutnie wspaniale, jeżeli chodzi o koncertowe sprawy. Zajrzymy do terminarzy koncertowych gwiazd na pewno dzisiaj. No i przypominam o najważniejszym, to już jutro specjalne wydanie programu Cała Muzyka, koncert Jean-Michel Jarre w Radomiu.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Wyjazd z Warszawy w kierunku Poznania na drodze S2 dziś z utrudnieniami. Jeden pas jest zablokowany z powodu wypadku. Pogoda dziś sprzyja podróżom. Jest przyjemnie ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Natomiast od jutra od zachodu nadciągnie fala upału do 30 stopni jutro na zachodzie Polski. A dziś przyjemnie, pogodnie. Jednak uwaga na burze, które mogą wystąpić jeszcze dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju.
2: Twoje radio Złote Przeboje.

Pamiętam, jak to Thomas Anders z zespołu Modern Talking opowiadał u nas niedawno o swoich wymaganiach koncertowych. Jak przyznał, najważniejszy jest dla niego dobry hotel, który zapewnia odrobinę prywatności, ale też przy okazji wspominał o tym, co go denerwuje w trakcie koncertów. Powiedział, że nie cierpi ludzi, którzy błąkają się za kulisami, a którzy nie są zaangażowani w organizację koncertów. No i przede wszystkim tego, jak schodzi ze sceny, a wszyscy do niego podbiegają i chcą sobie robić selfie. No, taki grymaśny, można powiedzieć. Zaglądałem przy okazji przed momentem do jego terminarza koncertowego, no i okazuje się, że jeszcze w tym roku będzie go można usłyszeć w Polsce 4 razy, między innymi w Bytomiu, Rzeszowie, w Olsztynie i we Wrocławiu. To program Cała Muzyka, dzisiaj wątki koncertowe. Za chwilę z gwiazdami porozmawiamy o występach, które najmilej wspominają po latach.

0: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

0: Natalia Kukulska, pięknie. Niedawno Natalia Kukulska opowiadała nam o koncertach, które najmilej wspomina po latach. Okazuje się, że największe wrażenie zrobił na niej zespół Simply Red. Ale takich opowieści gwiazdy w zanadrzu mają zdecydowanie więcej. Patrycja Markowska kiedyś wspominała o niebywałym wrażeniu, jakie zrobiła na niej Tina Turner. Ewelina Flinta była pod wielkim wrażeniem z kolei formy zespołu AC/DC. A na przykład Krzysztof Ibisz z łezką w oku wspominał zespół Perfect.
1: Z Perfectem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem i jestem Perfectu. Właściwie nie opuściłem żadnego ich koncertu w Warszawie w latach 80. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i była właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi. Wiedzieli, co mówią. Ja uważam, że te stare kawałki z tymi mijającymi się gitarkami, wiesz, przeplatającymi się na scenie, genialnie napisane, te teksty, które tak na mnie działały, jak byłem, wiesz, w liceum, że czułem, że to z duszy mojej wychodzą te teksty.
0: No, nic dodać, nic ująć. Zespół Perfect na pewno jeszcze dzisiaj zagości w programie Cała Muzyka. Teraz powędrujemy do krainy muzycznej łagodności. Jason Donovan w programie Cała Muzyka.

Patrycja Markowska kiedyś powiedziała o Tinie Turner: prawdziwe muzyczne zwierzę. No nie sposób się z tym nie zgodzić. 19 już prawie za chwilę zerkniemy do prognoz. Nawet 32 stopnie jutro ma być. Gdzie? O tym za chwilę.

0: Już prawie 19 w Radiu Złote Przeboje. Czas na kolejne wydanie wiadomości sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Czas na dobre zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Obie drużyny na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca może już powoli myśleć o tym, z kim zagra w 1/16 finału. Za to nasze piłkarki poznały rywalki w walce o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Po losowaniu wiadomo, że w pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa trafią na lepsze spary Irlandia-Kazachstan.
0: Pogoda. Jutro sporo słońca. Na południowym zachodzie i zachodzie możliwe jednak przelotne opady deszczu, a także burze. Od 22 stopni nad samym morzem, przez 26 w centrum, do 32 na zachodzie. I tak będzie jutro. W nocy dość pogodnie, chociaż możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, przez 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. No, powiem tylko tyle. Jutro o tej porze atmosfera pewnie będzie bardzo gorąca. Tak gorąca jak temperatura w prognozach. Jutro, przypominam, specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Będziemy obecni na koncercie Jean-Michel Jarre, czyli prawdziwej legendy elektronicznego grania. Ale tak swoją drogą, no to legend również i dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę zespół Various Monks, Jennifer Lopez, teraz Hit Hunter and the Pleasure Company.

0: Zespół Kadża Gugu i Limal, który, pamiętam, opowiadał mi o niezwykłym sukcesie tej piosenki. Sukces był tak wielki, że dziennie sprzedawało się 30 tysięcy egzemplarzy, co oczywiście spowodowało, że tłocznia płyt, no bo wtedy płyty kupowaliśmy, nie była w stanie nadążyć z realizacją zamówień. No i musiała poprosić grzecznie konkurencję o pomoc. Tak było w latach 80. Lata 90. to z kolei domena, przynajmniej w naszym kraju, zespołu Various Manx. Kasia Stankiewicz zresztą zawsze bardzo ciepło o latach 90. się wypowiadała.
1: Inaczej sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle. Dziś natomiast mam takie trochę niepokojące uczucie, że te gusta opadły bardzo.
0: No nie sposób się z tym nie zgodzić. Various Manx teraz w Radiu Złote Przeboje. Lądujemy w samym środku lat 90.

Ależ to jest piękne. Richard Marx i Right Here Waiting w Radiu Złote Przeboje. Richard Marx napisał ten utwór tęskniąc za swoją ówczesną żoną, Cynthia Rhodes. No, obecnie to już była żona, tak to w showbiznesie bywa. Cynthia Rhodes wyjechała wtedy na zdjęcia do Republiki Południowej Afryki. A Richard Marx tęsknił i pisał piosenki. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przeboje artystka, na której Instagramie bardzo często sprawdzamy, co słychać. 240 milionów ludzi na całym świecie obserwuje profil Jennifer Lopez. To jest nie do uwierzenia. No i wyobraźcie sobie, na jednym z filmików Jennifer Lopez pokazała się bez makijażu. Jak wygląda gwiazda, którą znamy z teledysków i ze zdjęć? Sprawdźcie w wolnej chwili. Wygląda jak nie ona, ale równie pięknie.

0: Tak brzmiała połowa lat 70. John Paul Young w Radiu Złote Przeboje Pięknie. Za chwilę powędrujemy do naszej ulubionej dekady, czyli do lat 80. Wtedy to świat dowiedział się o muzycznej klasie Jana Borysewicza. Zespół Ladybug już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kryzysowa narzeczona i zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który jest prawdziwym fenomenem, bo być może fani pamiętają, w latach 80. zdarzyło im się zagrać tyle koncertów, ile jest dni w roku. A może nawet i więcej. Czy to prawda?
1: No oczywiście, że tak. Myśmy nawet więcej zagrali niż dni w roku. Myśmy zagrali chyba z 389 koncertów. To wychodziło tak, że graliśmy czasami po dwa, no, nawet... Trzech koncertów to może nie. Ja pamiętam, że z Budką Soflera tak graliśmy, ale to jeszcze przed Lady Punk to były zupełnie inne koncerty się grało. No tam były, pchali zespoły w ogóle gdzie się dało po prostu. I myśmy grali po trzy koncerty. Już pamiętam, że wszyscy z nóg padali po prostu. No. Natomiast my grając te 380 koncertów, to wydaje mi się, że my byliśmy w takim jakby szwungu, takim amoku, że chcieliśmy to robić po prostu, że myśmy nawet nie zauważali, że to jest dla nas ani męczące, ani po prostu myśmy się cieszyli jak dzieciaki w ogóle, także myśmy nawet nie mieli czasu, żeby zauważyć, czy my jesteśmy popularni, czy nie.
0: Jan Borsewicz, czyli pierwsza gitara Rzeczpospolitej. Skoro już został wywołany do tablicy, to za moment sprawdzimy, czy najlepsi gitarzyści w Polsce podpatrują się nawzajem.

0: Pięknie, Pola Abdul w Radiu Złote Przeboje. No a dzisiaj w programie cała muzyka Jan Borysewicz, którego kiedyś, pamiętam, zapytałem o to, czy najwięksi gitarzyści w Polsce podpatrują od siebie różne sztuczki. Czy na przykład Jan Borysewicz sprawdza, czego nauczył się Grzegorz Skawiński i odwrotnie?
1: Wiesz co, my się rzadko spotykamy z Grzesiem, ale kiedyś jak gdzieś tam na trasach, bo to często się spotykały nasze, krzyżowały się nasze drogi i gdzieś tam na trasach koncertowych, po koncertach w hotelu się spotykaliśmy, to pamiętam, że były takie sytuacje, że braliśmy gitarę do ręki, on brał, ja brałem i graliśmy. On mi pokazywał jakieś tam rzeczy, ja mu pokazywałem, jakie rzeczy ja gram. Także takie rzeczy się robi po prostu.
0: Jan Borysewicz w Radiu Złote Przeboje. A za niespełna kwadrans 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.

Same największe hity lat 80. i 90. Tego nie trzeba dwa razy powtarzać, choć akurat nazwę tego zespołu trzeba. Duran Duran. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem albo skwierczeć na plaży jak frytka.
3: W niedzielę zacznie się kalendarzowe lato, a jutro dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Złote Przeboje, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, zespół, który na muzycznej scenie jest od zawsze. Jak sami twierdzą, nie są tytanami pracy, bo biorąc pod uwagę ich staż, powinni mieć zdecydowanie więcej płyt. Ten wątek zresztą na pewno dzisiaj się pojawi. Pewnego Razu w Muzyce, dzisiaj w głównej roli Golden Life.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie już kilka dekad. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, gdyby nie zespół Golden Life.

0: Zespół, przez który przewinęła się rekordowa chyba liczba muzyków, nawet w jednym z serwisów powstał specjalny wykres, z którego można odczytać, jak zmieniał się skład.
1: Ja próbowałem ostatnio wnieść ostatnią zmianę i nie wiem, czy zaszło.
2: Tak, każdy może sobie wejść do Wikipedii i sobie nanieść zmiany, jakie się chce?
0: No podobno na tym właśnie Wikipedia polega. Zespół Golden Life, z którym będziemy dzisiaj podróżować przez kilkadziesiąt lat muzyki. Na ich stronach internetowych znaleźć można zdjęcia sprzed dobrych 30 lat, aż prosi się zapytać, jak reagują, kiedy widzą się na takich zdjęciach i co sobie myślą.
3: Pierwsza refleksja, przynajmniej moja, jest taka, że lata minęły.
2: Więcej kilometrów?
3: Mniej mam.
2: Ale miałeś 30 lat.
3: A wtedy miałem więcej, tak.
2: No, czyli to działa na korzyść.
3: Że zauważamy, że czas pobiegł sobie do przodu i że trochę nas ten ząbek czasu chapnął, ale tak może zewnętrznie, ale wewnętrznie to może wcale nie.
1: No tak, widzimy, tak jak pytałeś, co widzimy i co myślimy. Ja myślę tak, dzieci.
0: No, ale podobno mężczyźni, a zwłaszcza mężczyźni rock'n'rolla, są jak wino.
1: Ja mam taką teorię, że nie ma młodych mędrców, więc wiesz.
0: Jedno nie ulega wątpliwości, chyba niewiele jest zespołów, które tak poważnie podchodziłyby do swojej historii. Na stronach internetowych zespołu Golden Life można znaleźć profesjonalnie zrobioną biografię, obejmującą mnóstwo zdjęć i niezwykłych historii. Biografia liczy sobie 34 strony.
3: Z tego co pamiętam, wynajęliśmy po prostu człowieka. Mariusz Glosa. No, pozdrawiamy przy okazji bardzo.
2: Mariuszu.
3: I on to napisał, tak?
2: Tak.
3: Wynajęliśmy po prostu, chcieliśmy, żeby zebrał, pogadał z
2: Trójmiasta, który dostał takie bardzo kompletne informacje i praktycznie co do daty, każda data i co myśmy robili, gdzie myśmy grali koncert, gdzie byliśmy w radiu, czy wydaliśmy płytę, czy piosenkę, to on to wszystko odnotowywał.
3: Trochę ja pamiętałem, trochę internet, trochę ludzie, którzy z nami pracowali, tak po kawałku.
1: Ale wszystkie rzeczy, które tam są? Są prawdziwe.
3: Bardzo dużo człowiek poświęcił na to czasu, my troszkę też na to pieniądze, ale jest. Leży psa.

0: Po kilku dekadach działalności bardzo często w licznych wywiadach pada pytanie, czy na początku spodziewali się, że będzie to zajęcie na całe życie?
1: Dla mnie to była przygoda, ale nikt jakby, znaczy nikt, no ja akurat nie wiązałem z tym jakichś tam wielkich nadziei. Tak po prostu wyszło, tak? Bo pierwszej płycie coś tam zaczęło się budować, tworzyć na że tak powiem, na poważnie. No i wtedy chyba tak naprawdę nastąpiła jakaś decyzja o tym, żeby kontynuować tą fajnie zaczętą przygodę.
2: Ja miałem jeszcze trochę inaczej, bo jak zaczęliśmy pierwsze próby, to moim marzeniem było zagrać koncert. Potem po pierwszym koncercie, to akurat był jakiś tam sukces, nie sukces, chciałem następny koncert, ale żeby było dużo ludzi i żebym już był bardziej znany, potem następny, że jeszcze coś, ale nigdy nie myślałem o tym, że ja się będę tym zachowywał, tak powiem, zawodowo albo przez lata. Nie, to wszystko było takie na początku, że no tak... Małe kroczki jakieś chciałem zrobić i byłem zadowolony, ale potem apetyt rozmiar jedzenia i chciałem coraz więcej. Dobra, dobra, dobra.
3: Dobra, dobra, dobra. Ja wiedziałem jakoś tak, że inaczej, ja miałem przekonanie, że ja chcę. Taki głupi byłem, a że powiedziałem, ja będę to robił, ja będę z tego żył, ja będę po prostu muzykiem. Nie miałem kompletnie jakby podstaw, żeby tak myśleć, ale tak myślałem. Mówiłem to wszędzie, swojej przyszłej żonie, którą już wtedy poznałem, swoim rodzicom, którzy mówili, Jarku, dobrze, ale weź to, jakiś tam da zawód. Czy tam coś. I zdobyłem te zawody, tylko że do dzisiaj...
2: A muzyka jakby... jeszcze nie.
3: A nie, a muzyka też, po drodze też. Zacząłem w ogóle, pierwszy raz powąchałem gitarę w wieku 15 lat, czyli stosunkowo późno. No i jakoś tak, nie wiem, no urzekło mnie to wszystko i w głowie mi się urodził plan taki, że ja z tego będę żył. No i jakoś tak z dnia na dzień żyję. Robię to jakby do dzisiaj i jakoś wychodzi. No. Łączy nas jeszcze to, że jesteśmy z jednej piaskownicy i tak dosypujemy, dolewamy trochę wody, troszeczkę piasku. Ja.

0: dobę znam.
1: Zespół Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ktoś kiedyś policzył, że 99% piosenek, jakie w ogóle powstają na świecie, to piosenki o miłości. Jak się okazuje, zespół Golden Life też ma całkiem sporo piosenek o tym uczuciu. Nawet swego czasu nagrali piosenkę pod tytułem Kocham Cię.
2: Najlepsze piosenki są o miłości, a my opowiadamy o miłości swoimi słowami, goldenowymi. Zawsze każdą historię zawartą w piosence, naszej, każdej, to jest kawał naszego życia i ja bym swoją twórczość, gdyby ktoś mnie zapytał, na przykład ty, to podzielił na tę bardzo poważną, tę taką rozrywkową i tę taką...
3: Z przymrużeniem oka.
2: No tak.
4: No, że temat miłości, tematem popularnym i stałym.
1: I dlatego pewnie jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce o miłości będzie sporo. Golden Life. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
5: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w głównej roli zespół, który na scenie jest już kilka dekad, Golden Life. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Przy okazji na pewno będziemy obserwować, jak zmienił się polski show biznes.

0: mniejsza.
1: Kiedy gościliśmy w pewnego razu w muzyce Edytę Bartosiewicz, okazało się, że był czas, kiedy była perfekcjonistką, gdy słuchała swoich piosenek. Często miała myśl, a może by to poprawić. Podobnie Robert Gawliński. Jak to jest z zespołem Golden Life? Co myślą, kiedy słyszą swoje piosenki w radiu po latach?
2: Zawsze coś tam można poprawić po jakimś czasie, praktycznie nawet po wyjściu ze studia już można by było wejść po prostu i coś zrobić, ale my chyba nie jesteśmy aż tacy marudni. Cieszymy się z tego, jak to wszystko nam się układa, jak to wychodzi i jak to brzmi. Uważam, że wszystko jest fajnie, fajnie się toczy. Jest przygoda, tak jak mówię, wtedy na samym początku i ona trwa do dzisiaj i niech trwa jeszcze.
1: Ktoś kiedyś celnie zauważył, że liczba nagranych płyt przez zespół Golden Life nie za bardzo koresponduje z liczbą lat spędzonych na scenie. I od tej pory bardzo często w licznych wywiadach pojawia się pytanie, czemu nie nagrywają więcej albumów?
3: Bo my taki jesteśmy jacyś inni, no po prostu.
2: Bo my nie idziemy jakimś takim sprawdzonym torem, że nagrywać płyty trzeba rok po roku, tak? Powinniśmy mieć 30 płyt. To jest po prostu absurdalne. Uważamy, że piosenki żyją swoim życiem i poza tym, jeżeli my nie mamy nic do zaproponowania, to dlaczego mamy wydać płytę? Tylko dlatego, że tak trzeba? No to bez sensu trochę.
3: Wydajemy płytę, jak nam się zbierze.
2: Jak nam się zbierze,
3: że chcemy, chcieli. Mamy coś do powiedzenia, a może jesteśmy leniwi, a może my mamy tak akurat, no, że mniej.
4: Tak, ale przez 30 lat nauczyłem się jednego, że nic na siłę i my możemy już, a my nie musimy, naprawdę. I to jest chyba nasza siła troszeczkę taka, że owszem, my się właśnie nie migamy tak jak kolega.
1: Tak. Czy po tylu latach pisanie piosenek i muzyki jest łatwiejsze, czy trudniejsze?
4: Piosenek to możemy napisać bez tekstu. Tak myślę, że rocznie to 300.
2: Tylko, tyle by
4: wyszło. No tak, ale
5: dopisać do tego treść.
3: No moim zdaniem z czasem jest ciężej.

0: zespół Golden Life dzisiaj w niezwykłej podróży przez kilkadziesiąt lat działalności. Wśród historii związanych z nimi znalazłem m.in. taką. Otóż pierwsza płyta Golden Life powstała dzięki pewnemu niewinnemu kłamstewku.
1: No tak, to tak, tak było, Jarek, powiedz.
2: To znaczy, to nie było kłamstwo, po prostu to była nasza...
0: Kłamstewko.
2: Nie.
3: No zgódź się, no Boże.
2: Dobra, kłamstwo.
3: To kłamstewko.
2: Kłamstewko to było takie polegające na tym, że bezczelnie wiedzieliśmy, że jesteśmy przygotowani, nie będąc przygotowani kompletnie. Ale na tym polega właśnie chwycenie byka za rogi zwanego życiem, że nieraz trzeba zaryzykować i akurat nam się udało. No. Wiele zespołów, które były świetne, o wiele bardziej przygotowane do nagrywania płyty w danym momencie, w Gdańsku, przy tym samym stole siedząc, powiedzieli nie.
3: A my jeszcze musimy poszlifować, jeszcze coś dopracować.
2: Tak, tak. A myśmy powiedzieli, że tak, my tak.
4: Dobra, dobra, dobra.
0: Ale to nie koniec niezwykłych historii związanych z płytowym debiutem zespołu Golden Life. Otóż realizator w studiu zamiast pieniędzy dostawał obiady.
5: Nie mieliśmy swoich funduszy, a płyta jakby była w trakcie robienia i no coś tam nam finansowo się nie spinało. I
1: a realizator powiedział, ja nie robię, bo ja nie mam co jeść. A
3: no, to dostaniesz jedzenie.
1: Jarek powiedział, że to ja ci będę przynosił obiady.
2: Tak, ja codziennie przynosiłem do studia obiad. Mhm.
1: Słoikę zresztą.
2: Słoikę od mojej mamy.
1: Dziękuję ci, mamo.
5: Pozdrawiamy wszystkie mamy.
2: Moja mama Alina stanęła na wysokości zadania. Zawsze było pierwsze, drugie danie. Realizator
1: był syty.
2: Syty, więc pracował.
1: Jak był syty, to nie marudził.
2: To jest historia może taka, kurczę, na książkę trochę, ale to jest prawda.
3: A nawet zrobiliśmy jedną małą.

0: Wiernością bywa różnie. Nawet opowiadali pewną historię, która ponoć nie zdarzyła się jedyny raz, ale więcej. Otóż ludzie na koncercie, słysząc dobra, dobra, dobra albo helikopter, twierdzą nagle: ha, nie wiedzieliśmy, że to wy. Co się w takich chwilach czuje?
1: Nic się nie czuję. Już po takim czasie się przyzwyczaja do takich rzeczy. Ale to jakby nie jest pytanie do nas, bo wiesz co? To jest po prostu chyba sposób prowadzenia od jakiegoś czasu. Jakichś takich zmian w audycjach radiowych przynajmniej. Kiedy się puszcza piosenkę, się nie mówi, co to jest. I ludzie znają piosenkę, ale nie kojarzą tego z wykonawcą.
2: Na stałe czasy, że muzyka jest przerywnikiem.
3: Ta tendencja, o której mówicie, mnie bardzo denerwująca, w obecnych czasach jest. Ja słyszę numer i nie wiem, bo nie wiem, co zostało powiedziane. Kiedyś było mówione, częściej niż teraz. Ale mimo wszystko wtedy, jak było kiedyś, to my jakoś nie zadbaliśmy o to, żeby dane utwory były z marką naszą kojarzone. To jest jakiś nasz...
1: Dziecinada, no.
3: Moim zdaniem nasz błąd, że nie zadbaliśmy o to, żeby tak właśnie było, a nie inaczej. I dokładnie, bardzo często jest tak, że o to oni tu grają? O to te? A to? Tak, to my właśnie gramy.
0: U nas bez błędów. Golden Life dzisiaj jest głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Oczywiście nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce.
5: Co to za stan? Ja nie znam słów, które mi bym mógł
4: Radio Złote Przeboje.

0: from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez już kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Zespół, który powoli, ale konsekwentnie zbliża się do czterdziestki, jeżeli chodzi o działania zespołowe. Kiedy

0: miejsca.
1: Kiedyś, pamiętam, z zespołem Golden Life rozmawialiśmy na temat kilku dekad spędzonych na scenie. No i zapytałem ich, czy mają w pamięci jakiś niezwykły koncert. Okazało się, że panowie chwilę się musieli zastanowić, ale udało się znaleźć niezwykłe rock'n'rollowe dokonania.
2: Nie, no fajne były.
3: Dużo fajnych koncertów zagrałem w życiu. Rewelacyjnych.
2: Ja na przykład w mojej pamięci będzie cały czas koncert w Andrychowie po wydaniu płyty Feel Network, gdzie przyjechaliśmy do miasta i poczuliśmy się rzeczywiście jak lecę.
3: Królowie.
2: Gdzie wjechaliśmy i po prostu byliśmy świadomi tego, że no nie, to jest niemożliwe, żeby nikogo nie było na koncercie. Plakatów było tyle, że po prostu czuliśmy się no bardzo tak dowartościowani i rzeczywiście na koncert pełna sala, świetna zabawa. Takich koncertów się na pewno pamięta, tym bardziej, że to był 92, 3.
3: Chciałbym tylko powiedzieć, że plakaty były wielkości 2 metrów na po prostu...
2: Standardowe drzwi.
3: Tak, tylko że było ich po prostu 100 w jednym miejscu. Na przykład był parkan taki wyklejony cały
2: nawet
3: na wielkim,
2: tak
3: ogromnym
2: jest,
3: napisem Golden Life. Poszukajcie sobie w sieciach różnych, tam na przykład internetowych. Znajdziecie takie zdjęcie z Andrychowa.
2: Były też takie koncerty, na przykład było Leśnej, gdzie udało mu się po prostu zapełnić my jako my całą po prostu operę. No, to są też takie rzeczy, które na pewno przychodzą do historii i świadczą o tym po prostu, że ta lokalna popularność w tamtych czasach, głównie w latach 90. zespołu GL była bardzo silna, bardzo mocna i to było naprawdę ujmujące.
1: Oczywiście, jak to zwykle bywa, było mnóstwo koncertowych sukcesów, ale były też i koncertowe porażki.
2: Nie no, zdarzało się. Na przykład był taki koncert w Kaliszu, gdzie że tak powiem, była taka bardzo duża niepogoda, wiało strasznie i tam tak naprawdę pod sceną były może ze 2-3 osoby, ale to był naprawdę Armagedon, gdzie organizatorzy kazali nam zagrać, nie wiem, ze 2-3 utwory, po czym było chować sprzęt, bo taka fatalna była pogoda.
3: Parę lat temu, nie wiem, nie wspomnę dokładnie roku, ale była taka sytuacja, że to był pierwszy taki zapowiadany plener w danym...
2: Wiosenny już.
3: Tak.
2: Wielka dęba.
3: I przyjechaliśmy na koncert,
2: słonecznie było.
3: Zaczęliśmy grać, po prostu 3 utwory.
2: Śnieg.
3: Zrobiła się taka śnieżyca. I tak było zimno, mokro i wszystko było zasypane śniegiem i musieliśmy przerwać koncert. No nie dało się.
2: Były też takie śmieszne koncerty, gdzie na przykład z przyczyn organizatora głównie zastrzegaliśmy i mówiliśmy, słuchaj, no nie możemy zagrać na scenie, która nie ma zadaszenia. Przecież my tutaj mamy swój sprzęt, to jest po prostu cały nasz dobytek i musisz liczyć z tym, że jeżeli spadnie kropla, to musimy po prostu przerwać koncert. Dobrze, ja się liczę z tym.
3: Myślę, że
2: tam po 5-6 utworach po prostu zaczęło padać, a nasz perkusista, który był bardzo cięty na takie właśnie rzeczy, powiedział kropla.
3: Wstał.
2: Kropla drąży, skacze.
4: Otóż właśnie, że nam rozstawili nad perkusją ten namiot taki po prostu.
3: Nie, to się nie dało.
4: Nie namiot, tylko parasol.
3: Ten parasol zwiało po prostu z siłą wiatru natychmiast i nie dało się grać i za chwilę faktycznie spadł większy deszcz z tej kropli. I myśmy ledwo zdążyli w ogóle zakryć sprzęt, a jednak lampy mają to do siebie we wzmacniaczach, że one po prostu nie znoszą wilgoci.
2: Był też bardzo pamiętny koncert, on mnie na przykład utkwił w pamięci, to był koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pojechaliśmy do Łomży, zaprosili nas do takiej wielkiej sali gimnastycznej. No i jak weszliśmy, zobaczyliśmy takie rusztowania budowlane i pan wskazał i powiedział, że
4: tam scena,
2: a sprzęt już jedzie. Pytam się, a skąd on jedzie? Z kościoła. No to już podejrzewaliśmy, że będzie niezrasztowa. No i rzeczywiście wjechały dwa eltrony.
4: Taki podest był zrobiony z takich starych, takiej budowlanej, takiej rusztowanie.
3: Żeby było jasne, to są zamierzchłe czasy prehistoryczne, to się już teraz nie zdarza. Po prostu w latach 90. w ogóle otworzyły się wszystkie kurki naraz i po prostu ludzie próbowali działać w różnych dziedzinach, nie znając się na tym kompletnie. I po prostu zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów na koncert, który miał się po prostu być świetny, tylko że oni nie mieli pojęcia, jak to zrobić. Myśmy na szczęście trochę już wiedzieli, jak je grać, bo też nie było za cudnie, nie? Myśmy się też uczyli zawodu. To nie jest tak, że w tym 90. roku, kiedy nagraliśmy pierwszą płytę, myśmy byli jakimiś mega muzykami. Myśmy nagrali mega płytę.
4: Ale?
2: Żeby spuentować, koncert się odbył oczywiście, wszystko się udało, ale po prostu na naszych warunkach myśmy to zrobili zupełnie inaczej. Rusztowania poszły.
4: Bo przedzieliliśmy katarami tą salę i graliśmy z pieców praktycznie.
2: A ludzie się dzieli, żeby nas było widać.
3: I świetnie
2: właśnie było scenę. Tak, i było bardzo sympatycznie, graliśmy dosyć cicho, a oni śpiewali i w ogóle było bardzo fajnie. Łomża, pozdrawiamy.
1: No i takich historii dzisiaj w pewnego razu w muzyce z zespołem Golden Life na pewno będzie jeszcze kilka.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj zespół, który podobno bardzo często od fanów na koncertach słyszy słowa: no nie wiedzieliśmy, że to wy śpiewacie. Blisko 40 lat na scenie, dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda.

0: najpiękniejsza.
1: Zespół Golden Life. No, przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie oni. Bardzo często różnym artystom zadaję z pozoru niedyskretne pytanie. Czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce nieco większe pieniądze? Okazuje się, że zespół Golden Life pamięta to do dzisiaj.
2: Ja za pierwsze, które uważam w ogóle, że to były pierwsze większe pieniądze, to była wygrana w Bregenz. Myśmy razem wygrali, więc...
3: $20.
2: Nie,
3: dostaliśmy
2: tutaj kasę. Jakąś tam pamiętam, $300 może to wyszło.
3: Tak,
2: no Adam nie musiał nic kupić, to nic nie dostał. Nie, ale
3: ja tam...
2: to myśmy kupili, ja kupiłem sprzęt.
3: Ja kupiłem
2: pierwszy wzmacniacz.
3: Ponieważ ja tak, to był pierwszy taki, ta wygrana, to mi tak jakby uświadomiła, że o matko, to może z tego będą jakieś pieniądze. Więc ja te pierwsze pieniądze sobie odłożyłem i je trzymałem sobie. Mam, nie dam.
4: Kupił potem akcję, nie robię,
3: ale ja zainwestowałem. Pewnie coś tam się jakoś zmieniło, że to chyba będę to robił, będę zarabiał pieniądze. Nie wiem, czy tego żył, no zobaczymy, ale to będzie przynosiło, więc ja...
2: Rok 1992, mówimy o $300.
4: Ja tylko pamiętam, że jak ja przychodziłem do domu i mówiłem mamie, ile dostałem pieniędzy za koncert, to oni się łapali tak głowy, że to jest, że za jeden koncert ja zarabiam tyle, ile oni po prostu w miesiąc. Nie? Takie były to po prostu rozstrzały. Nie?

0: Zespół Golden Life, który jest bohaterem dzisiejszego wydania naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, nie jest może częstym bywalcem rubryk towarzyskich, ale były czasy, kiedy owszem, zdarzało się, że panowie czytali o sobie rzeczy, w które nie mogli uwierzyć.
1: Bzdura kompletna się kiedyś pojawiła w prasie, dzisiaj o tym gadaliśmy, że po koncercie, a propos jeszcze koncertów.
2: We Władysławowie.
1: To we Władysławowie to była taka wielka impreza, nie mogę tam pewnie podawać nazw. Dzisiaj napisano o nas, że wypiliśmy 11 litrów wódki. Wody.
3: To było z wykrzyknikami.
1: 11 litrów wody. To był główny nagłówek. No, główny nagłówek, głupio powiedziałem. Nagłówek. A w treści było napisane, że 3 przed.
3: Nie, no 7 przed i 3
1: po.
2: To daje 10.
1: No właśnie, więc coś się tam.
4: Kłamstwo.
1: Nie, to kompletna
3: bzdura. To nie było tyle.
2: A ja pamiętam, że pamiętam, że ja się trochę cieszyłem. Fajnie, że tak piszą.
1: Nie ma złego pisania, nie?
3: Znaczy, albo ten dramat trochę był dla mnie taki, że ja o tym nie wiedziałem i moja mama dorwała tą gazetę.
1: Tak.
3: Pokazała mi, synu, co to jest. A to była bzdura kompletna. Dałem taka sprawa, znowu jakieś sensacyjki szukanie, bo nie było tyle, bo mniej.
0: Zespół Golden Life. Kilka dekad na scenie, panowie są bacznymi obserwatorami życia, no i mają informacje z pierwszej ręki. Jak zmieniał się polski show biznes, ale też jak zmieniała się publiczność na koncertach.
5: Publiczność jest troszeczkę rozleniwiona przez to, że koncerty są takie poddawane na tacy. Kiedyś pamiętam, o koncerty się walczyło. Że to dziwnie brzmi tak, że się o koncerty walczyło, ale pamiętam, że koncerty to kiedyś było po prostu wydarzenie i się naprawdę szło, zdobywało się ten bilet i po prostu było się w tłumie. Dzisiaj po prostu, jeżeli tych koncertów darmowych przez miasta, gminy i tak dalej, po prostu są tysiące, są przeróżnego rodzaju artyści, ludzie przychodzą, mają baloniki, kiełbaski, po prostu muzyka tak naprawdę jest tłem. No, jeżeli dzisiaj muzycy mówią po prostu, no po co wydawać płyty, liczą się po prostu koncerty, bo taka jest prawda, muzycy żyją z koncertów, już naprawdę niewielu artystów żyje z płyt. Płyta staje się dodatkiem do tego, żebyś to po prostu grał koncertu. Tak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Kiedyś tak nie było, no chociażby wspomniana przez nas historia, jak myśmy walczyli o to, żeby wejść do studia po prostu i zarejestrować utwór. Dzisiaj każdy to może zrobić w domu. Czy się tylko tak naprawdę promocja i co tam sznurki uda się, które sznurki uda się po prostu pociągnąć i żeby gdzieś tam po prostu zaistnieć.

0: Pewnie nie wszyscy znają historię tajemniczego telefonu, kiedy to panowie nagrali swoją wersję wielkiego hitu Marka Jackowskiego, oprócz Błękitnego Nieba, po czym odebrali telefon właśnie od Marka Jackowskiego i pierwsze zdanie, które usłyszeli, brzmiało mniej więcej tak. No, chłopaki, zrobiliście to lepiej.
1: Ciężko byłoby chyba nie powiedzieć tak. No, myślę, że Marek miał tego świadomość, jaki splendor szedł za wykonaniem tego utworu. Bo myśmy tak naprawdę dali piosence nowe życie, na zupełnie innych obrotach i na zupełnie innej jakości. Myśmy też tak naprawdę pociągnęli zupełnie inną, młodszą część po prostu publiczności. Jak sobie sięgniemy wstecz, to osoby, które wtedy słuchały tego wykonania, a miały lat naście, no to dzisiaj mają te lat 30-40. Tak, to niewątpliwie jest, wydaje mi się, chyba sukcesem. Tak możemy chyba o tym powiedzieć, że Marek Jackowski przyszedł i powiedział, no, szacun pełen, tak, zrobiliście to po prostu lepiej. No więc to jest chyba taka fajna nagroda, ale największą nagrodę zebraliśmy od ludzi, którzy po prostu świetnie się bawili, zawsze pod sceną śpiewali.
0: Zespół Golden Life, kilka dekad na scenie, dlatego chyba możemy być spokojni, że takich przebojów będzie zdecydowanie więcej. Na pewno będziemy podsłuchiwać.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj absolutnie fantastyczna Kasia Stankiewicz, zespół Various Monks, czyli zespół, z którym chyba wszyscy dorastaliśmy. Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy przed laty piosenkę Orła Cień, no z pewnością nuciliśmy sobie ją bardzo często. Ale też bardzo często się zdarza, że sami wykonawcy po tylu latach mają serdecznie dość swoich największych przebojów. O tym kiedyś rozmawialiśmy z Kasią Stankiewicz. Jak to jest z piosenką Orła Cień? Czy aby nie ma jej czasami serdecznie dość?
4: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
3: Orła Cień to jedynie wstęp do naszej rozmowy. Moi drodzy, Kasia Stankiewicz, z muzycznymi nowościami, z rocznicami porozmawiamy o muzyce, o życiu, a także o pewnej niespodziance, którą Kasia Stankiewicz szykuje. Zostańcie z nami.

0: Moi drodzy, czas już na wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj obiecana niespodzianka Kasia Stankiewicz. Dawno cię u nas nie było. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Słuchaj, urządzimy sobie dzisiaj piękną podróż w muzycznej czasoprzestrzeni, bo tak przeglądałem twojego Facebooka i znalazłem przepiękne zdjęcie. Mam dokładnie takie samo. Na sankach, opatulona i ten podpis cytuję: a zima to była stulecia. Kojarzysz to zdjęcie?
1: No pewnie, moje jedno z ulubionych zdjęć z dzieciństwa, tak.
0: Też mam takie dokładnie takie samo na sankach. Słuchaj, to były lata 70. i tak się zastanawiam, jak myśmy to przeżyli, biorąc pod uwagę, jak wyglądał wtedy świat. No bo tak, zima stulecia, brak pasów w samochodach, brak komórek. Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość za naszego życia?
1: Wiesz, nie lubię się nad tym zastanawiać, bo ja nie jestem fanką obecnych czasów, a jako dziecko lat 80. i wspomnienia, które właśnie rzuciłeś, tęsknię za tamtymi czasami, tęsknię za tą siarczystą zimą, za smakiem prawdziwego pomidora, za tym, że biegaliśmy po dworzu głównie ze sobą rozmawiając. Wszystko jest odwrotnie, więc no to dobre wspomnienia. Myślę, że przeżyliśmy fajne czasy.
0: Jeżeli chodzi o smak pomidorów, to włoskie jedynie smakują tak jak pomidory. Ostatnio jadłem.
1: A, to tak dobrze wiedzieć, polecam. Bo właśnie ostatnio się załamałam, bo już nigdzie nie znajduję takiego smaku, więc dobra. A to skąd bierzesz te pomidory włoskie?
0: Z pewnego sklepu.
1: A dobra, to potem mi powiesz, z którego. Ale że to, jak się okaże, że to jest taki smak pomidora, to będę do Krakowa jechać po włoskie pomidory.
0: Myślę, wiesz to, że one w Warszawie też są. Słuchaj, przeskoczymy teraz zgrabnie do lat 90., nawiązując do tytułu waszej trasy. Słuchaj, dlaczego dekada lat 90. jest twoją ulubioną? Bo kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o tym i stwierdziłem, że wtedy wszystko było jakoś tak inaczej. Nie mówię o technologii, broń Boże.
1: Bardziej 80-tych bym powiedziała, jeśli chodzi o muzykę. Fanką jestem. 90-te dużo mniej. Natomiast myślę, że lata 90-te były takim ostatnim momentem, kiedy rzeczy jeszcze były, powiedzmy, prawdziwe, namacalne. Muzykę jeszcze się tworzyło w sposób taki, że trzeba było się spotkać z ludźmi, używać instrumentów i potrafić na nie grać. Więc bardziej 80 lata, no.
0: To jest ciekawe, co mówisz, bo też rozmawiałem ostatnio z zespołem Alphaville i oni też powiedzieli, że lata 80 to była taka ostatnia złota dekada, a potem świat kompletnie, jego zdaniem Mariana Golda z Alphaville, kompletnie zwariował. Także coś faktycznie w tym jest. Ale tak się też zastanawiam, na ile muzyczne wspomnienia z dzieciństwa nas kształtują, bo no, nie ulega wątpliwości, że za młodu chłoniemy wszystko bardziej. Pamiętam, jak kiedyś wspominałaś, jak usłyszałaś po raz pierwszy w radiu Kate Bush i aż się zatrzymałaś. Pamiętasz?
1: No, takich pierwszych razów muzycznych to miałam sporo i muszę powiedzieć, że to wszystko, co sentymentem wlewa się w nas muzycznie, w organizm, w nasze organizmy, to zostaje z nami mam wrażenie, że na zawsze, i to już niezależnie od gustu, no bo w latach 80. my wszyscy byliśmy odbiornikami tego samego, więc siłą rzeczy w nasze gusta wlewało się to, co pokazywała telewizja, czy to, co puszczała radio. A no dzisiaj to już jest zupełnie inna bajka, nie?
0: Teraz też ci się zdarza zatrzymać, czy już nie? Jak coś słyszysz?
1: No niestety nie. Rzadko bardzo. Jeśli w ogóle coś mnie rusza, to zazdroszczę sobie. Ale ja lubię te powroty do muzyki właśnie z tamtego czasu i lubię natknąć się na jakąś piosenkę, której nie słyszałam od dzieciństwa i nagle ona mi uruchamia wszystkie takie najbardziej soczyste wspomnienia, łącznie z zapachami, ze smakami. Nie odnajduję się w tych obecnych czasach, dlatego sięgam do przyszłości.
0: Wspominałaś, kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, że przy Kate Bush się zatrzymałaś, a powiedz mi, czy biegłaś oglądać na przykład The Final Countdown, jak pojawiał się w telewizorze, bo pamiętam, że Justyna Steczkowska mi opowiadała, że po pierwszych dźwiękach rzucała wszystko i biegła, wpatrzona.
1: Nie, ja bardziej mi się wtedy podobał Jason Donovan jednak niż jak się nazywa ten Europe wokalista. Europe, uh-huh. No to jego włosy długie, to pamiętam, że z kolei moja siostra miała lot na tego chłopaka. Uh-huh. Ja z kolei do telewizora biegłam, żeby ucałować soczystość ust Jasona Donovana, ale niestety telewizor, zetknięcie skóry i ciała z telewizorem robiło taką elektryczność, nie? To takie nieprzyjemne doznanie, tak coś elektryzowało.
0: Podejrzewam, że pocałunek na żywo z Jasonem Donovanem też byłby elektryzujący, tak swoją drogą.
1: Oj, kurczę, nie, właśnie nie jestem przekonana, bo nie jestem właśnie przekonana, bo wiesz, gusta się zmieniają. Jak sobie dzisiaj przypomnę, że kiedyś mi się podobał Jason Donovan, to tak jestem zdumiona trochę, ale spoko, no. Ja tam się z Jasonem raczej nie ten. Ja bym nie ten.
0: Nie ten. Słuchaj, ale jeżeli chodzi o zespół Europe, to też panowie zupełnie inaczej wyglądają. Po tych włosach to zostało wspomnienie jedynie.
1: No tak działa czas. Nie tak ma od tego czas. Odejścia.
0: No niestety. Dobrze, zostawmy czas, choć mamy go mnóstwo dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Gość wspaniały, Katarzyna Stankiewicz, Kasia Stankiewicz, Warius Manx. Za moment porozmawiamy o koncertowaniu. Zostańcie koniecznie z nami, będzie ciekawie.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj muzyczna podróż przez kilka dekad razem z Kasią Stankiewicz i też muzyczne eksperymenty. Powiedz mi, zastanawiałaś się kiedyś, jak mogłoby się potoczyć twoje życie, gdybyś nie pojawiła się w pamiętnym odcinku Szansy na sukces?
1: To znaczy, ja myślę, że i tak wylądowałabym w muzyce, bo to jest gatunek, który jest mi pisany, po prostu, więc tak czy inaczej śpiewałabym i robiłabym muzykę, ale pewnie w trochę innym gatunku.
0: Szansa na sukces, czyli matka i ojciec jednocześnie wszystkich programów typu Talent Show. Tak się zastanawiam, bo próbuję sobie przypomnieć, czy ty kiedykolwiek pojawiłaś się w programie tego typu jako w charakterze jury? Chyba nie.
1: Nie.
0: Nie chciałaś?
1: Nie dostałam takiej propozycji, ale też nie sądzę, że chciałabym w czymś takim brać udział, bo nie lubię oceniać i najczęściej wybieram to, co nie podoba się ogółowi.

0: piosenką zespół jazzowy świetnie grający i chór 10-osobowy, któremu podczas występu na żywo nie zdążono wystawić mikrofonów. Mhm. Więc tylko to, że my graliśmy na żywo, uratowało nas i sprawny zespół, który po prostu zaczął improwizować do czasu wprowadzenia wszystkich sprzętów na scenę, więc no, było stresująco i może nie zabawnie, bardziej stresująco, tak. No ale dostałam taką nagrodę, no okej.
1: Trudno, wezmę to na klatę, jak to się ładnie mówi. No tak wyglądał show biznes, drogie panie i drodzy panowie, przed laty. Na szczęście nam się to wszystko sprofesjonalizowało i to bardzo. Dzisiaj w programie Cała Muzyka, Kasia Stankiewicz. Słuchaj, muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo pamiętam, jak to czytałem historię jednej z twoich płyt, jak to wytwórnia nie do końca w nią wierzyła i postanowiłaś wtedy sprzedać mieszkanie w Warszawie i wydać album własnym sumptem. Czy ty masz duszę ryzykantki?
0: Jeśli chodzi o sztukę, jestem szalona. Tak, jestem dla dobrego efektu w stanie wydać bardzo dużo pieniędzy i lubię to w sobie. Aha. To też nie było tak, że ja sprzedałam mieszkanie. To jakby jest powtarzana historia od wielu lat.
1: To
0: jakieś gazety tak pisały, a ludzie wolą wierzyć gazecie niż żywemu człowiekowi, który to przeżył. Więc ja to przeżyłam, to wiem. Co jakiś czas zmieniałam miejsca, więc tu kupowałam mieszkanie, sprzedawałam, a przy okazji gdzieś tam to, co zostawało, lokowałam swoją twórczość, bo rzeczywiście miałam taki nieciekawy moment w swojej, powiedzmy, karierze, kiedy po wydaniu swojej pierwszej solowej płyty Kasi Stankiewicz, się nazywała Kasia Stankiewicz na niepoznaki, miałam w przygotowaniu płytę kolejną Ekstra Pop, no i wtedy okazało się, że kiedy zaczęłam przynosić demo do wytwórni, to oni oczekiwali, że ja będę wciąż przynosiła przeboje. Tylko kiedy ja siadam do tworzenia, do pisania, to ja nie jestem w stanie wrzucić się w jakąś szufladę i uznać, że teraz będę robić pop, a teraz będę robić syrop, nie? Mhm. Tylko bardziej po prostu pozwalam sobie wypuścić z siebie to, co aktualnie przeżywam, nie? Co jest gdzieś tam istotne do tego, żeby to było prawdziwe i takie powinno być. No i się okazało, że wytwórnia, wytwórni ludzie wówczas rządzący nie byli zachwyceni tym, co ja przynoszę i odrzucali kolejne demo. Ja byłam związana kontraktem, więc nie chcieli mnie z tego kontraktu ani zwolnić, ani nie chcieli iść na żaden kompromis, więc ja po roku zorientowałam się, że jednak no, jestem trochę w nieciekawej sytuacji, bo mnie blokują i nie mam możliwości wykonywania swojego zawodu, więc zatrudniłam mecenasa, który kolejny rok z tej umowy mnie wyciągał, także wytwórnia mnie na 2 lata wyjęła z możliwości wykonywania swojego zawodu, więc kiedy zaczęłam, kiedy się uwolniłam i kiedy wyszłam z podpisanym aneksem, no to wiedziałam, że już raczej nie będę się nigdy pakować w takie tarapaty i jakby nie jest to dla mnie seksowne podpisywanie kontraktów fonograficznych, więc no musiałam wziąć sprawy w swoje ręce i tak, samodzielnie od tego momentu finansowałam swoje produkcje, samodzielnie je produkując i promując, co uważam było świetną szkołą życia. Ja dzisiaj wiem wszystko o mojej pracy.
1: Kasia Stankiewicz, czyli kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mamy w zanadrzu jeszcze kilka niezwykłych niespodzianek, dlatego zostańcie koniecznie z nami. Będzie ciekawie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: W Radiu Złote Przeboje o tej porze jak zwykle program pełen gwiazd, cała muzyka. Dzisiaj wśród gości Kasia Stankiewicz. Rozmawialiśmy przed momentem o pewnej płycie, której nikt nie chciał wydać. No ja sobie tak myślę, że to nie pierwszy i zapewne nie ostatni przypadek. No wystarczy wspomnieć, że przecież były problemy z wydaniem choćby Bohemian Rhapsody z zespołu Queen.
1: Ale to masę było takich przygód. Przecież połowę życia muzycznego George'a Michaela chociażby. Tak. A to jest mnóstwo przykładów. Przy czym jakby jeszcze tylko dorzucę, że to nie są historie, którą opowiadam, to nie jest jakiś, nie jest ona podszyta żadnym żalem, dlatego że ja nie jestem, nie chcę brzmieć jak ofiara, absolutnie, bo to jest warunek dojrzewania i dorastania. No po prostu z jakiegoś powodu takie doświadczenia były mi potrzebne i gdzieś tam zbudowały mnie na pewno.
0: Kawał historii polskiej muzyki dzisiaj w programie Cała Muzyka. Kasia Stankiewicz. Wspominaliśmy już o programach Talent Show. Pogadajmy o jeszcze jednym programie, w którym brałaś udział, a mianowicie o tańcu, bo rozmawiałem z kilkoma artystami i wszyscy jak jeden przyznali, że dzięki temu programowi dowiedzieli się o istnieniu w swoim organizmie mięśni, o których nie mieli pojęcia. Jak to było u ciebie?
1: W tego typu programach trzeba mieć silny charakter, a nie silną nogę. Bo jakby jak czas pokazuje i to co widać, bardziej chodzi o jakieś takie, powiedzmy, medialne zamieszanie i to wcale nie musisz tam za bardzo wymachiwać tymi kończynami, żeby przegrać czy wygrać, bo to jakby wiemy, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast co ten program mi dał? To, że ja zauważyłam pierwszy raz w życiu swoją atrakcyjność. I obudziła się we mnie kobieta.
0: Ale wcześniej zostałaś mi z obiektywu przecież już przed laty, dawno temu, nie?
1: Tak, ale to wtedy bardziej traktowałam tak plastikowo, zabawkowo. Ja wtedy nie miałam pojęcia, że jestem atrakcyjną kobietą.
0: Wszystko jest po coś w życiu, jak to ładnie ktoś powiedział. Kasia Stankiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ostatnio z Mońkiem Staszczykiem zastanawialiśmy się nad upływem czasu przy okazji jego 60. Zadałem mu wtedy dziwne pytanie, ale ponieważ odpowiadając na nie szczerze się ubawił, to zadam je również tobie. Gdybyś jakimś magicznym sposobem, Katarzyno, spotkała Kasię sprzed 35 lat, to co byś sobie powiedziała? Miałabyś jakieś rady dla samej siebie? Oprócz tego, żeby zainwestować w bitcoina?
1: Na pewno bym sobie powiedziała, że jestem świetna i że mam talent i że mam mi ufać pod szeptą świata zewnętrznego o tym, że jest inaczej. I że zawsze mam iść za sobą i robić to, na co mam ochotę. Co teraz robię?
0: Słuchaj, skoro już tak podróżujemy w czasie, w muzycznej czasoprzestrzeni w programie Cała Muzyka, to pamiętam, jak to czytałem przed laty, jak zespół Various Monks odebrał multiplatynę. To było chyba 400 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. 400 tysięcy, powiedzmy to jeszcze raz. Co twoim zdaniem się stało, że te liczby są nieosiągalne teraz?
1: Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to... to jest to, że wtedy było nas, czy w zasadzie dotarcie do portalu słuchalności miało niewiele osób, a teraz ma każdy. I myślę, że trzeba mieć było jakieś predyspozycje, które już dzisiaj nie obowiązują. I ja uwielbiam te podzespoły właśnie z tamtych lat, bo tam był talent, była jakaś taka plastyczność mózgu, była muzykalność, była potrzeba wspólnego tworzenia, była chęć zrobienia czegoś oryginalnego. Myślę, że teraz każdy może iść w muzykę i każdy może robić, proponować różne twory od siebie, natomiast są one, mam wrażenie, powielane i są takie same. No, atrakcyjnością naszych czasów było to, że każdy chciał być inny.
0: Show biznes się zmienia, ale jedno jest niezmienne, tak mi się wydaje, chyba powszechna miłość do płyty winylowej. Na czym twoim zdaniem polega fenomen winyla? No bo tak, kasety przepadły, płyty kompaktowe sprzedają się bardzo słabo, a winyl wciąż ma swoje grono zagorzałych fanów. Na czym to polega?
1: Może chodzi o walory estetyczno estetyczno-słuchowe, że tak to nazwę, no bo to jednak musi, to jednak ładnie wygląda, a poza tym prawdziwi fani muzycy mają bardzo często w swoich domach mnóstwo winyli i prawdziwy sprzęt do ich odtwarzania. I to jest niby rzadkie, ale gdzieś tam dalej obowiązujące, także myślę, że chodzi o prawilny odsłuch, a przy okazji ładne rzeczy mieć pod ręką, bo to było po prostu ładne.
0: Że sobie siadamy w fotelu wygodnie z szklaneczką czegoś, tak? I słuchamy od deski do deski, tak?
1: Tak, ze szklaneczką czegoś.
0: Czegoś. A może chodzi o zapach?
1: Myślę, że to, wiesz, no zmysły działają, tak? Zapach starego adaptera jest takim zapachem dobrym, jak stary zapach książki, wiesz, jeżeli ktoś w ogóle takie rzeczy odbiera. No jakby myślę, że my jako wrażliwi ludzie te rzeczy gdzieś tam pamiętamy i odbieramy, nie? Myślę, że może młodzi ludzie mogliby, słuchając nas, pomyśleć, że jesteśmy jakimiś dziwnymi dewiantami, nie wiem.
0: No ciekawe, w którą stronę będzie zmierzać nasza dzisiejsza rozmowa. Kasia Stankiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, czym pachnie płyta winylowa. No, jak się okazuje, w radiu można rozmawiać o zapachach, czemu by nie. Ale tak czy owak, aż boję się zadawać następnego pytania, ale kilkoro artystów rozważa taki scenariusz, bo rozmawialiśmy na ten temat. Powiedz mi, czy nadejdzie taki moment, jeżeli chodzi o twoje dokonania, czy to solowe, czy to wariusowe, kiedy zdecydujecie się na wydanie płyty bez nośnika, tylko w wersji elektronicznej?
1: Jako Kasia, nie biorę takiej ewentualności pod uwagę, bo kręci mnie dotyk. Muszę dotknąć to, czego zaraz będę słuchała, i jakby jestem, wiesz, no jestem osobą z poprzedniego świata, więc jeżeli będę wydawać muzykę, to tak długo, jak będę ją wydawać, na pewno będę brała pod uwagę winyl i zobaczymy, co tam jeszcze przyjdzie mi do głowy.
0: Ale jeżeli chodzi o Spotify'a w telefonie, to masz oczywiście.
1: Wiesz co, powiedzmy, że mam, ale jakoś tak chyba nie do końca tam często go używam. Bardziej gdzieś tam sobie szukuję różnych rzeczy i w samochodzie na przykład słucham dalej płyt na kompakcie.
0: A propos płyt, to pogadajmy o planach. Czy możemy spodziewać się jakichś nowości?
1: Tak. Szykujemy zupełnie nową trasę z Various Monks. Właśnie kończy się teraz ta 35 i jesteśmy przed próbami do nowych projektów. Various niezależnie tworzy nowe piosenki swoje. Kalendarz mamy zapełniony już prawie do końca 27 roku, także łatwo się nas nie pozbędziecie. Natomiast jeśli chodzi o mnie jako Kasię, tak, w tym roku planuję wreszcie zakończyć swoją solową płytę i postawiłam kilka dni temu ostatnią już kropkę do mojej książki, bo przez ostatnie lata pisałam pierwszą część mojej biografii. I to na pewno są takie rzeczy, które gdzieś tam w najbliższym czasie, o których będę głośniej coraz opowiadać.
0: Czyli innymi słowy, spotykać się będziemy często.
1: Mam taką nadzieję. No, mam nadzieję, że jak przeczytacie tą książkę, to będziecie się chcieli ze mną spotykać, bardziej niż nie spotykać.
0: A kiedy możemy książki się spodziewać?
1: Nie wiem, bo właśnie dopiero postawiłam kropkę. Teraz ten cały proces wydawniczy jest przede mną, a myślę, że to jeszcze tam z 2-3 miesiące, może optymistycznie myślę, ale w tym roku ona na pewno się pojawi, tylko jeszcze nie wiem kiedy.
0: Słuchaj, na zakończenie zapytam cię o jeszcze jedną rzecz, która robi zawrotną karierę, a mianowicie o AI-a. Słuchaj, czy sztuczna inteligencja dla artystów to jest błogosławieństwo czy przekleństwo, jak na to patrzysz?
1: Oj, to jest w ogóle tak trudne pytanie, że nie wiem, czy chciałabym się aż tak tutaj rozwinąć. No to jest... Znaczy, ja powiem, o tak, ja jako Kasia, jak wejdę do studia zaraz nagrywać swoje solo, to będzie tam tylko słychać człowieka. To może niech to będzie odpowiedzią na twoje pytanie. Tylko ludzie. Pot, paznokcie, włosy, krew... Wszystko musi być.
0: wszystko musi być. Kasia Stankiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Można by rozmawiać godzinami o latach 90., o 35 latach też, no bo to temat rzeka, ale musimy kończyć. Słuchaj, mam nadzieję, że spotkamy się wcześniej niż przy okazji trasy z 40 w tytule.
1: No właśnie, ja już tak bym odeszła trochę od tego celebrowania tych cyfr, bo to na co to komu? Metryka metryką, ale myślę, że najfajniejsze jest... Ja uważam, że czas działa na naszą korzyść i że zawsze wszystko najlepsze jest przed nami i że żadne cyfry nie mają znaczenia, bo jak widać po nas, no jesteśmy... w coraz lepszej formie i coraz lepiej wyglądając i mając coraz więcej energii, więc myślę, że ta nasza praca trochę działa jak ten obecny nurt longevity.
0: I to jest chyba najlepsze podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy, książka, płyta solowa, dlatego będziemy się spotykać z Kasią Stankiewicz na pewno w tym roku często. Słuchaj, pięknie ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w takim razie.
1: Ja też dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na naszych koncertach. Wpadajcie.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka, pora już na kolejnych gości. Maciej Balcar, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Trochę poszperałem, mówiąc nieładnie, w twojej biografii, no i tak się zastanawiam, co by było, gdyby historia potoczyła się inaczej. Wygrałeś casting do filmu, miałeś propozycję śpiewania na płycie Roberta Chojnackiego, była też po drodze propozycja płyty z Robertem Jansonem. Propozycję odrzuciłeś, dlaczego?
1: To był taki okres, w którym ja musiałem podjąć decyzję, co chcę w życiu robić. A ponieważ właśnie kończyłem Wydział Architektury we Wrocławiu, który, no, nie powiem, był interesujący dla mnie, natomiast ta muzyka była w tamtym okresie nawet wręcz przeważająca, jeżeli chodzi o zaprzątnięcie mojej głowy. I stąd właśnie ja potrzebowałem pilnie odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja chcę w życiu robić. Pilnie również z tego powodu, że przestawałem być niezależną jednostką. Zapowiadało się, że zostanę ojcem. I to był taki okres, gdzie musiałem sobie na parę pytań odpowiedzieć, między innymi na to. I stąd właśnie wyjechałem do Warszawy i dałem sobie taki okres roczny, żeby spróbować coś powalczyć z muzyką. I okazało się, że jest zainteresowanie, tak? Że są osoby, które byłyby zainteresowane współpracą ze mną. I właściwie to mi było potrzebne do tego, żeby stwierdzić, czy może nie tyle, czy ja chcę to robić, tylko czy ja się do tego nadaję.
0: Rozmawialiśmy przed chwilą o odrzuconych propozycjach. Tak sobie myślę, że masz na swoim koncie pewien, jakby to powiedzieć, sceniczny ewenement, bo jesteś chyba jedynym mężczyzną w Polsce, który nagrał utwór z zespołem Various Monks. Jak to się stało, że wysiudałeś Kasię Stankiewicz, która wtedy występowała w Various Monks?
1: Ja nie wiem, czy to było do końca tak. Ja tam chyba gościnnie zaśpiewałem piosenkę, jeżeli...
0: To było do filmu.
1: Nocne graffiti, tak, a utwór Małe Zaćmienie, do którego napisałem tekst, to miał być taki test chyba tego, jak ja się sprawdzam w studio. Test przeprowadzony przez Roberta Jansona. Tam cały zespół Various Monks tak nagrywał?
0: No, mnie tam nie było.
1: Mnie też tam nie było, ja tam przyszedłem tylko nagrać wokale. No, wydaje mi się, że raczej to tutaj bardziej Robert Jansson to firmował. Szczerze mówiąc, nigdy nie patrzyłem.
0: Nie zastanawiałeś się.
1: Z tej perspektywy, czy mógł być to zespół Various Monks, no?
0: Słuchaj, a skoro już o zarabianiu na chleb rozmawiamy, to powiedz mi, czy ty zaprojektowałeś jakiś dom? Bo w końcu architektem jesteś. Czy jesteś architektem niepraktykującym?
1: Oczywiście, ja bardzo dużo domów zaprojektowałem, żaden z nich nie stanął. Nie. Na całe szczęście... Bycie architektem daje jeszcze bardzo, bardzo ważną wskazówkę, że jeżeli do tej pory czegoś jeszcze nie zrobiłeś, to nie próbuj tego na własnej skórze, tak? I to jest powszechna prawda i dlatego też nawet nie próbowałem w tym kierunku działać. Moja żona jest również architektem, jest również niepraktykującym architektem i na całe szczęście na tyle byliśmy przytomni i na tyle mało było w nas próżności, czy nie wiem, jak to nazwać, no bo w końcu dwójka architektów to powinna sobie zaprojektować dom. Wręcz przeciwnie, jeżeli do tej pory niczego nie zbudowali, to lepiej niech to oddadzą komuś innemu. I myśmy dokładnie to zrobili. Poprosiliśmy zaprzyjaźnione biuro. Oczywiście byliśmy przy aranżacjach, przy jakichś drobnych zmianach tego projektu. Natomiast z żalem muszę powiedzieć, że nie przewidziałem paru rzeczy. Jesteśmy różnymi osobnikami i tak naprawdę nie da się zrobić idealnego projektu dla wszystkich.
0: Jak to ładnie napisał sobie na swojej stronie internetowej człowiek renesansu, Maciej Balcar był dzisiaj gościem. No to ja pięknie dziękuję za wizytę i czego mogę życzyć?
1: Zapału.
0: O, no i to bardzo dobre zakończenie. Pięknie dziękuję w takim razie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.